mi lek na samotność, kiedy nie mam ochoty na nic. Bądźmy taką melodią, która z głowy nam nie może wyjść. Chociaż przyszłość to blind box, ślepo nie patrzmy tu w nią. Twórzmy niepowtarzalną nawet, powtarzając wciąż ten sam błąd.

ważniejsze niż spokój. Nie chcę decydować o tym, co uważasz za słuszne, lecz dlaczego tylko ja mam uważać? Kłótnie zniszczyły wiele relacji na mej drodze, ale cóż, wiem co myślę, nie na wszystko.

0: Moonlight, Alabama Ten, to Fordo, to jest 5:35 i my dalej już lecimy z tym porankiem, bo to już jest przecież w poranne. Wstawaj, nie udawaj. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
2: Słuchajcie.
1: Dzień dobry, jeszcze jedno. Jeszcze twojego brakuje. Dzień dobry.
2: Dobra, sprawa jest ważna, bo już jestem skupiony na celu.
0: A cel jest jeden.
2: Jacy ludzie nie śpią w ostatni dzień wakacji, ostatni dzień tego lata, w poniedziałek? Dajcie nam znać.
0: Koniecznie.
1: Jakby ktoś pytał, kiedy to jest dzisiaj, słuchajcie. Dzisiaj jest ostatni dzień wakacji.
0: Więc dzisiaj, teraz napisz do nas na Messengera RMF Max albo na naszego Instagrama RMF Max, kto nie śpi, jaki zawód nie śpi i przede wszystkim, co robisz w ogóle o tej 5:35. RMF Max. Tak jak Oskar Cyms mówi, po prostu daj mi znać.
1: A gdzie jeszcze raz? A, Messenger, RMF Max, to tu czekamy. Jest 6:36, 5:36.

0: 5.46 i najlepsze bęgery od samego rana to Oliwka.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: A my pytamy, co najlepsi ludzie o tej porze robią, kto żyje, kto co robi, kto jest w pracy.
4: No i Ilona pisze, słuchajcie, czekam pod firmą, aż ktoś otworzy mi bramę.
3: Ilona, cierpliwi zawsze zostaną nagrodzeni. Także czekamy przy okazji, jakbym miał pilota, to bym ci otworzył tę bramę, ale zgubiłem, zostawiłem w domu.
4: A
3: Justyna od drugiej w nocy nie śpi, a aktualnie rozwozi leki po aptekach, ale jest razem z 12-letnią córką. No fajny, tak właśnie wygląda ostatnie dni wakacji.
0: Tomek też przy okazji kroi sali i wędlinę i to jest od razu pytanie do Tomka.
4: Ale że co, całą wędlinę i cały ser na świecie kroisz?
3: Jeszcze ci trochę może zejść to.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
4: No chcemy więcej.
3: Dajcie jeszcze znać Messenger RMF Max albo na Instagramie nagrajcie głosóweczkę albo napiszcie nam. Bądźmy w tym razem.
4: Co robicie o tej porze, że nie śpicie? Jakie zawody nie śpią?

0: Jakby tak budzik do nas gwizdała, to by było całkiem fajne. 6 na zegarach w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I my we Wstawaj, nie udawaj podajemy wam najważniejsze wiadomości o tej porze, ponieważ wyruszył w swoją kosmiczną podróż teleskop. Teleskop, który ma naprawdę bardzo ważną misję i będzie obserwował bardzo ważne rzeczy, ale najważniejsze w tym wszystkim jest to, że to jest teleskop, który ma na imię Roman. Naprawdę, to jest teleskop
4: nazywa
3: Roman.
4: Nazywa się Roman, naprawdę?
0: Tak, a gdzie jest Roman, no. Tytus i Atomek, przepraszam.
4: To Romek. Ale jak Roman, no to jak ma taką ważną misję, no to pewnie poleciał w kosmos tam kogoś wymasować.
1: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
3: Tak było w tej piosence właśnie.

0: Okazuje się, że wakacje z tym numerem mogą trwać wiecznie. David Guetta w RMF Max, 6 po 6.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Matełko.
3: Stany Zjednoczone teraz w RMF Max na 6 minut po godzinie 6, ponieważ Amerykanie na TikToku chwalą się tym, że wynaleźli mięso, które zawijają w kapustę. Nawet nazywają to cabbage rolls, tylko jak tak ludzie zaczęli patrzeć z Polski, co oni tam robią na tym TikToku, to się okazało, że Amerykanie wynaleźli gołąbki. I chwalą się tym, takie właśnie piszą, że to jest takie cabbage rolls, czyli coś takiego jak jakieś kapuściane rolady, nie? Coś
4: no to,
3: w stylu,
4: no. Nie, no to kiepska nazwa, ja bym dał inną.
0: Jaką?
4: Mac Pigeon.
3: Albo Mac
4: Gołąbek.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Jak już się wkręcili w kapustę, to ciekawe, czy przed świętami zdążą jeszcze Bajgos odkryć.

0: Lecimy, lecimy w ten poranek. Jest 15 minut po godzinie 6. Marlon Hofstadt i jego I Like. Za nami we Wstawaj, nie udawaj.
1: Z tym leceniem to proszę powoli lecieć, bo dzisiaj od samego rana, naprawdę od bladego świtu, na drogach w całej Polsce trwa policyjna akcja Speed. Policjanci kontrolują wszystko, co się da. Przestrzeganie ograniczeń prędkości, trzeźwość, stan techniczny pojazdów, obowiązkowe wyposażenie.
0: Tak, to, trójkąty, kwadraty, wszystko.
1: Wszystko, nie? Słuchajcie, także po prostu trzeba mega dzisiaj uważać. Zawsze trzeba, ale dzisiaj to jeszcze można za nieuważanie dostać mandat.
2: No ale też ważna informacja, że oprócz grupy Speed wyjeżdża też grupa Slow i to jesteśmy też my i wy i cała nasza ekipa. I słuchajcie, na luzie ze wszystkim jeszcze sobie zdążymy na spokojnie.
1: Ja chciałam tylko powiedzieć, że po powrocie z urlopu jest praca, więc nie ma się gdzie spieszyć, naprawdę.

0: to Katy Perry, California Girls, czyli my wszyscy tutaj, tak? Jest w RMF Max.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Tańczymy, bawimy się razem z wami, bo wszyscy jesteśmy jedną ekipą RMF Max, ale też przy okazji mamy przedstawiamy to, co się działo wczoraj, a wczoraj się działy ważne rzeczy, szczególnie pod siatką. I wcale nie chodzi o market, tylko chodzi o naszych polskich siatkarzy, którzy 3-1 pokonują Francję i wygrywają Memoriał Huberta Jerzego Wagnera.
4: No, czyli
3: brawo
4: jak zawsze,
3: Polacy,
4: czyli jak zawsze. Ja mam wrażenie, że dla naszych piłkarzy w ogóle, siatkarze, to muszą być jak ci tacy typowi synowie koleżanek twojej matki z pracy.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: Ale siadło! As serwisowy.
3: Dave Impala i Loser to 6:30, a wy słuchajcie RMF Max dalej. Mamy więcej takich hitów.

0: Robin Schulz robi nam najlepszy poniedziałek, chociaż ostatni poniedziałek tegorocznych wakacji. Better Times, 20 minut przed godziną 7, a to jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: I jednocześnie tutaj sobie siedzimy, gadamy, stoimy i też gadamy przy okazji, ponieważ są takie rzeczy, na przykład ja mam taką rzecz, tą rzeczą jest wiadro. To wiadro absolutnie nigdy nie zostanie wyrzucone, ponieważ to wiadro to jest wiadro ulubione mojej żony i nigdy, mimo że to wiadro już dawno powinno być na recyklingu, ono nigdy nie pojawi się w koszu, dlatego, że ona to uwielbia.
0: Wiadro.
2: Słuchajcie, no faktycznie ma, nie ze sobą, ale wiesz. Ale pytanie jest do was, droga ekipo RMF Max porankowa. Czy jaka jest rzecz, której nigdy nie wyrzucicie? Jakbyście no, napisali na Messengerze RMF Max albo na Instagramie. Wspólnie zróbmy galerię rzeczy, które już dawno powinny być u aniołków, a są ciągle, ciągle z nami. Ulubione koszulki, bluzy, sprzęty, samochody, wszystko, którymi jeździcie.
1: Zagraj nam głosówkę na Facebooka RMF Max albo też przez naszego Instagrama.
0: No zwłaszcza jeśli jeszcze tego nie robiłaś, nie robiłeś, śmiało nagraj się, mamy nagrody fajne od RMF Max. RMF Max.
3: Reklama. Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
4: Szukasz studiów, które dają coś więcej? Studiuj w samym sercu Krakowa. UEK to nowoczesne kierunki, inspirujący ludzie, zielony kampus i możliwości, które otwierają przed Tobą świat. Rekrutacja rozpoczęta. Nie czekaj. Wybierz studia, które zapewnią Ci najlepszy start. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Studiuj, doświadczaj, żyj!
5: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Kozioł roboczy Hard Head wykonany ze stali i z regulacją wysokości kupisz za jedyne 69 zł, czyli taniej aż o 70 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
6: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
7: Poniedziałek!
8: Ja też nie mogłam się doczekać!
6: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 4 na osobę. Kaufland!
9: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
10: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
11: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
12: Małopolsko, szykuj się na prawdziwą moc pomagania razem z Fundacją Akuratna. Już 5 września w Myślenicach na plaży Trawiastej na Zarabiu wyjątkowe wydarzenie. Akuratna moc pomagania. Świętuj z nami Międzynarodowy Rok Wolontariatu. Dla dzieci wielkie balonowe miasteczko. Dla dorosłych potańcówka z mistrzem świata w disco foxie Tomaszem Solarzem. Szczegóły na stronie akuratna.pl. Wpadaj po dobrą zabawę, zostań dla dobrej sprawy. W imieniu partnera głównego na wydarzenie zaprasza Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
13: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
14: Lidl, to się opłaca.
15: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres

0: strony Asia.
1: Tu Ola i Jarek.
2: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
3: Cześć, tu Oskar Cyms.
4: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: Sytuacja jest taka, że do siódmej zostało nam 11 minut, tu RMF Max.
1: Kliber, Karola i Matełko.
2: Każdy ma taką rzecz, której absolutnie nigdy, ale to za nic w świecie nie wyrzuci. My mamy na przykład taką rzecz w RMF Max, a właściwie to jest nasza wspólna rzecz, czyli moja i mojej żony. Aha. Wiadro. Aha. Wiadro, które służy do tego, żeby myć podłogę, i to wiadro nigdy nie zostanie wyrzucone.
0: Jak już jesteśmy przy tych wszystkich elementach i gadżetach do sprzątania, to ja mam taką szczotkę, która już wygląda tak, wiecie, jakby po prostu była tą spódniczką rozkloszowaną. Nic się już tym prawie nie da umyć, ale no nie wyrzucę jeszcze. Bo jest moją ulubioną.
2: Mamy też głosówki od was na Messengerze RMF Max.
3: Ja chyba nigdy nie wyrzucę kaleson, których mama mi kupiła w 5. albo 6. klasie podstawówki.
4: No słuchaj, jak pasują, no cokolwiek, jako rękawiczki może.
2: Tak, to jest kolekcja wiosna, lato, jesień, zima.
5: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: To są takie kalesony dojrzewające po prostu.
2: Długo.
0: Rosną z człowiekiem.

0: Najlepszy numer do wstawania. Eminem, The Real Slim Shady. 4 minuty przed godziną 7 w RMF Max.
1: Real Slim Shady, please stand up. Za chwilę będzie 7, za chwilę będzie flash, sport i pogoda, więc koniecznie zostańcie z nami, żeby tego posłuchać wszystkiego.
2: A to będzie bardzo dobry flash.
1: Najlepszy nasz.
3: Reklama. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
4: Zgarniasz
3: 15 tysięcy złotych!
5: Ja nie mogę!
3: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
8: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Małopolsko, szykuj się na prawdziwą moc pomagania razem z Fundacją Akuratna. Już 5 września w Myślenicach na plaży Trawiastej na Zarabiu wyjątkowe wydarzenie. Akuratna moc pomagania. Świętuj z nami Międzynarodowy Rok Wolontariatu. Dla dzieci wielkie balonowe miasteczko. Dla dorosłych potańcówka z mistrzem świata w disco foxie Tomaszem Solarzem. Szczegóły na stronie akuratna.pl. Wpadaj po dobrą zabawę, zostań dla dobrej sprawy. W imieniu partnera głównego na wydarzenie zaprasza Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: tej strony Krzychu.
1: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
2: Hi, this is Denzel.
3: Hey yo, this is Eminem.
4: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
5: Kraków 96 i 7 FM.
6: Na zegarach jest 7, czas na flash. Ania Łopuszańska z nami, najważniejsze informacje.
7: Dzień dobry. I na otwarcie poranne raporty z dróg korkuje się Krajowa 25 w Wielkopolsce. Chodzi o odcinek Międzybórz-Chojnik. W pobliżu miejscowości Pawłów potrącony został rowerzysta. Droga jest zablokowana. I to nie koniec wiadomości dla kierowców, bo wkrótce za tankowanie znów będziecie płacić więcej. Od jutra wraca 23% stawka podatku VAT. Dziś ostatni dzień programu CPN na stacjach. Analitycy spodziewają się podwyżek cen benzyny i oleju napędowego od 60 do 90 groszy na litrze. Ale my do tego tematu jeszcze będziemy wracać. Mamy najnowsze ustalenia w sprawie wypadku u wybrzeży Cypru. Do 8 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych po tym, jak wywrócił się prom. Na pokładzie było około 270 osób. Są ranni. Jednostka wywróciła się zaledwie 4 mile morskie od portu w Kireni, krótko po wypłynięciu w morze. Ze wstępnych ustaleń wynika, że przyczyną wypadku mogło być trudne warunki pogodowe.
8: Ostateczną odpowiedź ma dać prowadzone postępowanie. W akcji ratunkowej brały udział m.in. 4 jednostki Straży Przybrzeżnej z północnego Cypru, statek pasażerski i 2 śmigłowce. Część uratowanych odniosła obrażenia. Po wyciągnięciu z wody i przetransportowaniu na ląd byli przekazywani pod opiekę ratowników.
7: Tyle Magdalena Greinert. Na pokładzie według MSZ nie było Polaków. To już koniec dobrego. Wakacje powoli dobiegają końca. Pozostało kilkanaście godzin luzu. Jutro oficjalny start szkoły. Wiadomo, na razie kwestie organizacyjne, ale lada chwila znów trzeba się będzie wysilać. No to sprawdźmy w takim razie, czy nasi słuchacze czekają na szkołę, czy raczej niespecjalnie?
9: Ja nie czekam.
10: Ja czekam.
11: Czyli bardziej córka, młodsza pani czeka na początek nowego roku szkolnego niż mama?
10: Tak.
11: To na co najbardziej czekasz?
10: Na WF. I na spotkanie z koleżankami, na plastykę, bo bardzo lubię malować i wszystkie takie inne rzeczy.
11: Pani przedłużyłaby jeszcze wakacje?
9: Ja bym oczywiście przedłużyła.
11: O ile?
9: No ile byśmy przedłużyły? Jeszcze z 2 tygodnie, nie?
10: Ja przedłużę o rok.
7: Głos uczniów i rodziców zebrał Michał Dobrołowicz.
5: Wygrali nasi? Zaraz sport w RMF Max.
7: Polacy wygrali memoriał Huberta Jerzego Wagnera. Nasi siatkarze ograli Francuzów 3-1.
12: Wyglądało to dobrze. Ten pierwszy set, dużo walki. Francuzi na takim swoim, mam wrażenie, najwyższym poziomie. Natomiast później oni troszkę zaczęli zjeżdżać, a my cały czas równo, solidnie, dobrze. I z tą swoją siatkówką taką wymusiliśmy, że nie grało im się łatwo.
7: Mówił nasz libero Jakub Popiwczak. MVP spotkania został atakujący Bartłomiej Bołądź. A my zmieniamy dyscyplinę. Kamil Majszak zameldował się w drugiej rundzie US Open. Nasz tenisista pokonał Serba Hamada Medjedowicza 6-3, 6-3, 6-3. Kolejny mecz Majszak rozegra w środę, a za godzinę podsumowanie wczorajszych starć w ramach 6. kolejki piłkarskiej Ekstraklasy.
5: Weź sprawdź. Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Zaraz pogoda w RMF Max.
7: No cóż wam powiem, człowiek mentalnie wyciąga jesienną kurtkę, a tu trzeba szukać raczej kremu z filtrem. Końcówka wakacji pod znakiem wysokich, jeszcze mocno letnich temperatur. Do 30 kresek w Rzeszowie, 28 to Kraków, 26 Katowice, po 25 kresek we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie. Najmniej do 22 zobaczymy dziś nad morzem. No i dziś powinno być słonecznie, ale w ciągu dnia może też zagrzmieć.
13: A my mówimy bonjour, mówimy dzień dobry, 4 minuty po godzinie 7 i Ania wróci za godzinę.
7: Oczywiście, że wracam.
6: Ja chciałam powiedzieć najgorzej, jak jesteś jesieniarą, a tu nadal jest lato za oknem. No ile można, tak, ile można.
13: Kiedy w ogóle zdjęcia w rzepaku? Hello, ej.
6: Dzień dobry, wstawaj, nie udawaj, RMF Max i 5 minut już prawie po godzinie 7.

0: do śniadania, do powrotów z wakacji. Gramy hity na maksa, to Black Eyed Peas już prawie 10 minut po godzinie 7.
1: Karola i Matełko.
2: Siemano ekipa, przeglądamy dla was internet, żeby zaprezentować wam najciekawsze ciekawostki do bekowania w pracy, nie tylko. Pan Krzysztof Stanowski stracił prawo jazdy na 3 miesiące.
3: O matko.
2: Grubo, w terenie zabudowanym jechał podobno 110 km na godzinę. No to już zdarzyło się drugi raz coś podobnego. Dlatego dostał mandat 3000 zł koła i 13 punktów karnych.
0: Które będą z nim na 2 lata.
3: Na godzinę?
0: No.
3: Moim zdaniem to jest o 1-0 za dużo.
2: No bo on nie jechał 110, tylko jechał 1-1-0.
0: Aha. Nie no, z taką prędkością to naprawdę na kanał się nie wierzy.

0: U nas weekend jest praktycznie też w poniedziałek. Blinding Lights, 18 minut po godzinie 7. Wstajemy, nie udajemy, uśmiechamy i przy okazji czytamy newsy, bo te newsy są bardzo, ale bardzo ważne.
1: Jejku,
2: bo Polacy znowu zabierali ze sobą pracę na wakacje.
0: No niestety.
2: Niestety tegoroczny raport w tej sprawie potwierdza, że wielu z nas podczas wypoczynku załatwiało coś jeszcze z pracy. Prawie 60% sprawdzało służbową pocztę, a ponad 70% spędza z telefonem co najmniej godzinę dziennie.
1: No przecież ta firma beze mnie nie istnieje, zawali się.
0: Nie, w ogóle nie.
2: Ale... wiadomo, że obczajamy, jak nie mają w pracy. Przecież nigdzie nie odpoczywa się lepiej, jak patrzysz, jak nie pracują.
0: No tak.
3: Reklama.
1: Hej, co u ciebie?
4: Zapisałem się do TEB Edukacja.
1: O, fajnie. Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
4: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
1: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
4: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko. A potem masz ciekawą, pewną pracę.
1: Też bym tak chciała.
4: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38, przez 5.
1: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści. Poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
8: Bo w Media Expert taniej ma.
9: Media Expert.

0: Najlepiej, najlepiej na ten ostatni dzień wakacji. Macklemore i Can't Hold Us, 7:28.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: I mordeczki, słuchajcie, dzisiaj jest ostatni dzień wakacji i w związku z tym każdy z was może poczuć się jak taco i dograć wers do nowej wersji hitu na ostatni dzień lata.
4: Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji.
3: I właśnie, dziś powietrze pachnie jak ostatni dzień wakacji i doślicie jak, co można dorymować, ale wcale nie trzeba.
5: Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji, albo jak na przykład ceny paliw na stacji.
0: Albo jak paragon po wakacyjnej kolacji.
3: Albo jak racuchy u babci.
0: Jak pachną ostatnie dni wakacji, robimy nową wersję.
5: Dajcie nam koniecznie znać, nagrajcie nam koniecznie głosóweczkę na Instagram albo na Facebooku, na Messengerze RMF Max. Zmontujemy razem nową wersję hitu Taco Hemingwaya.
3: I będziecie na antenie, cała Polska usłyszy, no i też można zgarnąć gadżety. Także odezwijcie się, zwłaszcza jeśli nigdy wcześniej tego nie robiliście.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: A już teraz Gibbs i Go For Money, ostatni dzień lata, 7:30. Dalej i lecimy z poniedziałkiem. Dalej lecimy z ostatnim
5: dniem
0: wakacji.
5: Czy można to jakoś zatrzymać, przepraszam?
0: Można.
5: Ten numer. To lato jakoś.
0: Zatrzymamy lato i numer. Patrz jak to robię.
5: No.
0: Dobra, żartowałem.

0: tym numerem wakacje mogłyby się nie kończyć. Alabama Ten w RMF Max, 22 minuty przed godziną 8. To jest Wstawaj, nie udawaj. No i to, co my dzisiaj tutaj robimy, to jest najlepsza zabawa na świecie.
1: O ludzie, ale skoro już rozmawiamy o tych wakacjach, no to teraz zastanówmy się, jak pachną ostatnie dni wakacji.
2: Tak, dosłaliście nam mnóstwo propozycji. Łatwiej wam było pisać, ale teraz zrobimy taką galerię zapachów. Wszyscy się bawimy, każdy sobie myśli, co by mu pasowało. Wiesz, że tako?
3: Twoja skóra pachnie jak ostatnie dni wakacji.
2: A my lecimy z propozycjami. Jak wakacje bez rezerwacji.

0: Jak kierownica w drodze do pracy. To moje ulubione, naprawdę.
1: Jak olejek do opalania po trzeciej aplikacji.
2: Niezłe. Tutaj oryginalny rym. Konto po powrocie z wakacji. Pachnie jak z wakacji.
0: Ale absolutny sztos to by jest pleśń w namiocie po złej wentylacji. O, no. O, mieliście super wakacje.
3: Reklama. Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
7: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starlay EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika. Kraków, ulica Wadowicka 3B.
8: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
9: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
10: I po reklamie.

0: Mega, tu Maciek.
1: Ja też dołączam, jestem Aneta.
2: Hey, this is Imagine Dragons.
3: What's up, it's Sean Paul.
4: Siema, tu Dawid Piązek, razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

0: I Lajoks, Lawinia, najlepiej, bo świeżo, gramy w RMF Max, 7:48.
1: Wstawaj, nie udawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: Co ja tutaj czytam, słuchajcie, w miejscowości Morze, w kierunku Zbucza.
4: O, no.
3: Sytuacja miała miejsce następująca. W poprzek drogi stał samochód i ruszał raz do przodu, raz do tyłu. Mhm. Zobaczyła to pani, która też była na drodze, no i pomyślała sobie, kurczę, chyba zgłoszę, bo coś się tutaj złego dzieje. Mhm. No i to była Elka, to był samochód nauki jazdy. Okazało się, że i instruktor, i uczeń no pod wpływem troszeczkę byli. Dlatego takie rzeczy się na drodze działy.
4: O, no, może to była akurat taka lekcja o tym, jak nie jeździć, ale bardzo, bardzo niestety się do niej przyłożyli.
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
0: No co, ze mną nie poprowadzisz? Zalia, tylko kochaj mnie, 7:48.
3: Bardzo to lubię, super numer.

0: 6 minut przed 8 gramy najlepiej na świecie. Tu RMF Max i E-Money.
1: 6 minut jest do tej godziny 8. We wstawaj, nie udawaj, zawsze macie najważniejsze, najlepsze informacje, moi drodzy.
2: No jest beczka, słuchajcie. Najdroższy i najrzadszy znaczek na świecie jest do zobaczenia na wystawie w Pradze.
0: Taki nazywa pocztowy?
2: One cent magenta i wycenia się go na 31 baniek, serio.
1: Polskich?
2: Tak, milionów
0: 31
2: złotych.
0: Milionów tak. Złotych znaczek?
2: I jak przeliczysz, że jak ten znaczek waży około 0,04 grama, no to jest to chyba najcenniejszy przedmiot, jaki kiedykolwiek stworzyły ludzkie ręce.
1: Na pewno jest wiele wart, no bo nie oszukujmy się, tak? To jest dużo pieniędzy, tym bardziej na nowe te 31 baniek. Ale drobna poprawka. Najcenniejszy przedmiot zrobiony ręką ludzką,
2: tak?
1: To jest pieróg z jagodami.
0: Max! Przepraszam, kanapka do pracy w poniedziałek jest najcenniejsza. Tutaj, dzisiaj, teraz.
1: Przepraszam, za 5 minut będzie flash. Dobra? Sport i pogoda.
0: Proszę.
1: Też.
3: Reklama. Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
4: W lodówce tej nowej!
5: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
6: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
7: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
6: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
7: W końcu będę miał kieszonkowe.
6: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
8: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
9: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
10: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
11: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Kraków, ulica Zawiła 3.
12: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
13: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
12: A gdzie tak jest?
13: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona, 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni, 37,99. A Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni, 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
16: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
15: Do euro przyjdź.
16: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
17: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: Tu RMF Max, mamy dla was wszystko o tej porze, czego potrzebujecie. Flash Anię Łopuszańską i ósmą.
2: A wujka w Wielkopolsce zakorkowana. To jest odcinek między węzłami Poznań-Luboń, Poznań-Komorniki. Po zderzeniu dwóch ciężarówek zablokowany jest prawy pas w kierunku Świecka. Przed kancelarią premiera wkrótce pojawią się nauczyciele i pracownicy oświaty ZNT. O 11:00 rusza protest. Złożony przez nich projekt dotyczący podwyżek utknął w Sejmie.
3: Nauczyciele domagają się od dawna wzrostu płac. Chcą, by były one powiązane z przeciętnym wynagrodzeniem w gospodarce. Na to nie chce się zgodzić rząd, choć nauczyciele przypominają, że wcześniej obiecała im to obecna większość sejmowa.
4: Chcemy przypomnieć politykom, rządu i panu premierowi obietnice, które złożyli nauczycielom.
3: Mówi Magdalena Kaszulanic ze Związku Nauczycielstwa Polskiego, który organizuje protest.
2: Tyle Michał Radkowski. Wynagrodzenie zasadnicze nauczyciela początkującego jest wyższe od płacy minimalnej tylko o 502 zł. Jutro kierowców czeka nieprzyjemna wizyta na stacji benzynowej. Będzie znacznie drożej. To już koniec pakietu CPN. Tankowanie ma nas kosztować nawet kilkadziesiąt groszy więcej. Za litr.
5: W zależności od tego, jaka to będzie stacja i jaka jest polityka cenowa u poszczególnych operatorów na rynku, to te ceny mogą wzrosnąć minimalnie 60 groszy, maksymalnie 90 groszy na litrze.
2: Wylicza analityk rynku paliw Urszula Cieślak z biura Reflex. Ta sytuację dodatkowo komplikuje konflikt na Bliskim Wschodzie. Cena ropy znów w górę po tym, jak Amerykanie zaatakowali cele w Iranie. Uderzono w dwie wyrzutnie rakiet na wyspie Larak w cieśninie Ormus. Iran w odpowiedzi wystrzelił rakiety w kierunku amerykańskich baz w Jordanii.
6: Zaobserwowano, że siły Korpusu Strażników Rewolucji Islamskiej przygotowują się do wystrzelenia rakiet z minami morskimi w kierunku cieśniny Ormus, powiedział jeden z amerykańskich urzędników. Wówczas zdecydowano o ataku. Irańska Gwardia Rewolucyjna poinformowała, że atak zabił i ranił kilku żołnierzy i obywateli i spotka się z odpowiedzią i karą ze strony Teheranu.
2: Tyle od Pawła Żuchowskiego.
7: Stanęło. Zaraz sport w RMF Max.
2: Na flesz sportowy w RMF Max otwiera piłkarska Ekstraklasa. W niedzielnej odsłonie szóstej kolejki Lech Poznań wygrał z Widzewem Łódź 3-2. Świetne spotkanie ma za sobą Jagiellonia, która ograła Raków 5-2.
8: Bardzo cieszymy się z tego zwycięstwa. Bardzo nam zależało na tym, ze względu na to, że przez dwie kolejki pauzowaliśmy, nie zdobywaliśmy punktów, żeby rozpocząć ten powrót do rozgrywek Ekstraklasy od zwycięstwa. Wiedzieliśmy, że to będzie trudne spotkanie i takie też było.
2: Mówił trener Adrian Siemieniec. GKS Katowice pokonał jeszcze Górnika Zabrze 3-2. Dwa gole padły w doliczonym czasie gry. A z boisk przenosimy się na koszykarskie parkiety. W eliminacjach koszykarskich Mistrzostw Świata Polacy przegrali z Niemcami 94-96.
7: Sprawdzisz?
0: Sprawdź!
7: Sprawdź!
0: Pogoda w RMF Max.
2: No niby koniec imprezy, a DJ właśnie odpala najlepszy kawałek. Końcówka wakacji z wysokimi wartościami na termometrach do 30 kresek w Rzeszowie, 28 to Kraków, 28 Katowice, po 25 kresek we Wrocławiu, w Poznaniu, w Szczecinie, do 22 w Trójmieście. No i do tego słońce, choć w ciągu dnia mogą pojawić się chmury, także te burzowe.
9: Czy ulubiony numer tego DJ-a to jest akurat temperatura?
2: Chyba tak.
0: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
9: A, to chyba znam akurat ten kawałek.
2: Znasz?
9: Ale ten też znam doskonale. To Temper City Self-Aware, znany z TikToka, Instagrama i znany z RMF Max. 3 po 8, wstawaj, nie udawaj.
1: Kliber, Kowalska i Matełko.
9: Dzień dobry.

0: co to jest za numer na poniedziałek? Tayo Cruz w RMF Max.
1: Wstawaj, nim dawaj.
2: Kliber, Karola i Mateuko.
3: A może, moi drodzy, by tak zakończyć to lato bogatszym o jakieś 15 tysięcy złotych?
0: Okej.
4: No, mamy teraz najlepszą okazję na to. Najlepsza okazja w poranku i chcemy pomnożyć twoje zgłoszenie o 500 razy.
0: Znaczy to tyle, że wystarczy, że zgłosisz się jeden raz, a jakbyś się zgłosił razy 500.
4: O tyle łatwiej możesz mieć od innych. Możesz być 500 razy bliżej wygranej niż inni.
3: Do naszej zabawy wchodzisz SMS-em za 3,69 o treści MAX na 7327 albo przez stronę rmfmax.pl i już jedno zgłoszenie wystarczy.
4: Możesz zawalczyć o 15 tysięcy złotych w naszej zabawie Casa de Palma.
0: No to czekaj.
1: RMF Max.
0: Nie, naprawdę, nie ma się co powstrzymywać. Ślimax pod 7-3.
3: Najlepsza okazja tego poranka.

0: Ale wam zazdroszczę, że wchodzicie do pracy akurat z tym numerem. Kygo i Take Me Back, 18 minut po godzinie 8 w RMF Max.
1: A my przeglądamy internet, ciekawostki, ale słuchajcie, może już nawet to wiecie, może już się spotkaliście z tą informacją, bo już kończy się program CPN i od niedługo paliwa będą droższe o 70 do 80 groszy.
0: To już od jutra, od 1 września, tak, no, także
2: to
0: uwaga.
2: To jest w ogóle kluczowa informacja, że to jest od 1 września, słuchajcie, bo to wszystko zmienia. To zmienia to, jak będzie wyglądała tegoroczna wyprawka, czyli tam będą zeszyty, podręczniki, plecak, piórnik i co? 25 litrów 95.
0: Plecak będzie dziwnie pachniał, ale...
2: O!
3: Sponsorem Wstawaj, nie udawaj jest producent wybielającej pasty do zębów Biała Perła. www.białaperła.com.pl.
4: Reklama. Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No i jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl. Bo w Biedronce na koniec miesiąca nie jedna promka gorąca. W ten poniedziałek z kartą Moja Biedronka. Wszystkie wędzone łososie Marinero. Drugi tańszy produkt 60% taniej. Limit 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. A do tego wszystkie produkty do golenia. 1 plus 1 gratis. Limit 4 sztuki, maksymalnie 2 gratis na kartę. Biedronka. W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika. Kraków, ulica Wadowicka 3B.
6: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku. W sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
1: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
0: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
1: W końcu będę miał kieszonkowe.
0: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
2: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
3: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
4: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
5: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji Rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
6: Skąd ta piana, kochanie?
5: Znowu bawię się w Rozmanie. Warunki udziału dostępne na Rozpan.pl, regulaminy.
7: I po reklamie.

0: Cześć, tu Brytka.
1: What's up, guys? This is Bruno Mars.
2: Siemanko, tu Piotrek Świderski. Razem jesteśmy RMF Max.
3: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

smarki smarkiem, no bo młoda foka musiała mi się kiedyś znudzić w końcu. Tęsknię za poprzednim logo Reeboka. Nowe wygląda jak dla crossfitowców. Tęsknię też za ligą.

0: a z wami wasze ulubione ćmy, czyli Wstawaj, nie udawaj w RMF Max. 2 minuty przed 8:30. Żartuję, to Kłębo i Daria Zawiałow.
1: Wstawaj, nie udawaj. Kliber, Karola i Mateuko.
2: A teraz my już bez żartów, słuchajcie.
3: Teraz poważnie, teraz poważnie.
2: Jaka ciekawe skupienie, no.
4: Coraz więcej Polaków jeździ na wakacje po sezonie, czyli teraz we wrześniu będą jeździć. Aha. I w październiku. Zapytacie dlaczego? Już tłumaczę, bo jest... Bo jest taniej i rzekomo lepiej, no.
3: No dobra, ale jak ktoś był w lipcu i sierpniu, a teraz bardziej się opłaca, no to może chciałby zwrócić,
0: no nie? No nie, właśnie, co wam trzeba mieć? Nie wiem, paragon, czy wystarczy aplikacja, żeby oddać?
1: Pamiętaj, słuchasz Poranka w RMF Max.
3: Szefowi wystarczy się uśmiechnąć.

0: Somber w RMF Max. My body isn't ready, jest 8:38. Uwielbiamy wam serwować właśnie takie hity o poranku w RMF Max.
1: I różne nowości, ciekawostki. Słuchajcie, co się dzieje? Zakupy tanieją. Jak to możliwe? Jest taki raport, który pokazuje, że zakupy, ale singli, taki singlowy koszek zakupowy potaniał o 5 zł w lipcu względem czerwca.
2: Szaleństwo, 5 zł. Nie jest źle tak być singlem na zakupach. Może nie ma się z kim podzielić rachunkiem przy kasie na przykład, ale potem też się nie trzeba dzielić tym, co się kupiło. Moje chipsy.
3: Reklama. Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy.

0: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
1: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, a 60

0: 50% taniej, a papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
4: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
5: No.
4: A tamta to jest mega.
5: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
6: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
7: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach, 10 wróci do ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
8: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
9: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
10: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
3: Zdrowit.
11: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
12: Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
13: Lidl. To się opłaca.
14: I po reklamie.

0: Nic tak dobrze nie brzmi rano jak RMF Max. Ring my bell, 12 minut przed godziną 9.
1: Kliber, Karola i Mateusz.
2: Ten dzwonek właśnie zadzwonił, ten dzwonek z okazji powrotu wszystkich do szkoły, wszystkich dzieci oczywiście.
0: Nie, spokojnie, to jutro.
2: To już jutro, ale z tej okazji profesor Mateuko postanowił nas odpytać. Panie profesorze.
3: Zabawa nazywa się Proszę do tablicy i teraz zgrillujemy Karolinę i Filipa, a wy bawicie się razem z nami, zgadujecie, a na końcu możecie nam napisać, ile mieliście punktów. Proszę bardzo, startujemy z quizem wiedzy z podstawówki.
2: To zakres. Matko.
3: Zakres to 4-5 klasa, biologia, geografia, Filip. Najwyższy szczyt w Polsce to?
2: Rysy.
3: O, dobrze, brawo.
2: Dobrze, dobrze.
3: Dobra, wiedzieliście, Karolina, co to jest cytoplazma?
0: Coś tam w komórce, nie pamiętam.
3: Uznajemy tę odpowiedź, to jest treść wypełniająca komórkę.
2: Telefonie.
3: No. Filip, wymień trzy państwa graniczące z Polską. Słuchacze, wiecie, słuchacze.
2: Czekaj, Słowacja, Czechy na pewno. I do tego jeszcze dorzucimy Litwę. No.
3: Litwa. Dobrze, dobrze, jesteście bardzo dobrzy. Teraz trzymam kciuki dalej, Karolina. Co to jest podszyt?
2: Czy ja mam mocniejsze pytania?
0: Mogę zgłosić LP?
3: Dobra, oddaj mi jej punkt. To jest warstwa lasu. Ostatnia kategoria, jeszcze matematyka. Filip, co to znaczy pierwiastkować?
2: No wyciągać pierwiastek.
3: Ale odpowiedziałeś na
0: liczbę.
3: Na 2+. Dobra, Karola, najpierw mnożymy czy dzielimy w kolejności
0: działań? Słuchawki mi przerwały, co?
3: Najpierw mnożymy czy dzielimy w kolejności działań?
0: Najpierw dzielimy.
3: Tak?
2: Nie wiem.
3: Teraz nam napiszcie na Messengerze RMF Max, ile zgarnęliście punktów. Jeżeli mieliście dobrą odpowiedź, to dodajcie sobie jeden punkt. Jeżeli nie mieliście dobrej odpowiedzi, to po prostu nic nie dopisujcie.
2: Mnożymy, dzielimy?
4: Pamiętaj, słuchasz poranka w RMF Max.
0: Jest tu ktoś od matematyki, kto nam może powiedzieć? Napiszcie na Messengerze RMF Max.
2: To coś. 10 do 9.

0: Imagine Dragons, oni jak zagrają rano, to tak wiecie, ta gitara tak pobudzi. W ogóle ten perkusja,
1: gitara gra.
2: Też ludzi, którzy zrobili bardzo dobry flash, bardzo dobre, rzetelne informacje i będą mieli dla was już za moment.
1: No i ten flash za moment się pojawi w RMF Max, to będzie godzina 9:00 i to jest bardzo ważna informacja, że to jest ostatni poniedziałek wakacji, więc proszę go dobrze wykorzystać. A co za oknami w ostatni poniedziałek wakacji? No to też wam powiemy w prognozie pogody. Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
4: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
5: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
6: Wyprawka szkolna, która się opłaca? Skompletujesz ją na Allegro. Teraz podręczniki, repetytoria i lektury szkolne kupisz z gwarancją najniższej ceny. Sprawdź szczegóły na gwarancjaallegro.pl. Allegro.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy, a przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
8: Feminost, utrzymaj kontrolę.
5: Zdrowit.
9: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu polska śliwka aż 60% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 9,99. A polskie jaja ściółkowe Wesoły Kurnik L 10 sztuk. Teraz tylko 5,49 za co drugie opakowanie. Cena regularna i cena sprzed obniżki 11,49. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
10: Nowy sezon w CCC. Kup 2 dowolne produkty i zyskaj minus 50% zwrotu za tańszy. Nowe buty, plecak czy akcesoria? Postaw na Reebok, Adidas, Vans, DC, Kappa i inne znane marki. Wartość zwrotu otrzymasz na kartę podarunkową Modivo. Skorzystaj do 5 września w salonach CCC.
11: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
12: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.

0: Supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
2: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
3: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
4: I po reklamie.

0: tej strony Krzychu.
1: Sylwia.
2: We are the Swedish House Mafia.
3: Hey, this is Taylor Swift.
4: Cześć, tu Karola Kowalska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
6: Ostatni dzień wakacji, poniedziałek, godzina 9, Kinga Nega. Zapraszam na flash i prognozę pogody w RMF Max Kraków. Jeszcze tylko dzisiaj wolne i od jutra dzieciaki wracają do szkoły. Tam od 1 września spore zmiany, między innymi zakaz używania telefonów komórkowych w podstawówkach. Nie tylko na lekcjach, ale także na przerwach. Będą od niego jakieś wyjątki?
7: Jeśli zgodę wyrazi nauczyciel, a korzystanie z urządzenia służy realizacji programu nauczania, sprawdzeniu wiedzy albo kontaktowi z rodzicem w nagłej sytuacji. Szkoła może zorganizować miejsce do przechowywania urządzeń, ale szczegółowe rozwiązania mają być ustalane w porozumieniu z rodzicami i nauczycielami po zasięgnięciu opinii uczniów.
6: Jeżeli uczeń złamie zakaz, karą może być między innymi obniżenie oceny z zachowania, dodaje Magdalena Greinert.
5: Słuchacie RMF Max Kraków.
6: Teraz aktualne informacje z dróg. Korek na obwodnicy Krakowa. Jak informuje nas policja, w stronę Rzeszowa między węzłami Tynieckim a Bilanami ciężarówka zderzyła się z samochodem osobowym. Wieczorem ruszy remont 2,5-kilometrowego odcinka obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka. Przez najbliższe tygodnie drogowcy będą wymieniać zniszczoną nawierzchnię, pracując głównie nocami. Podczas układania nowego asfaltu jezdnia w kierunku Warszawy będzie zamykana, a kierowcy pojadą objazdem przez Rondo Ofiar Katynia. Koszt inwestycji to 10,5 miliona złotych. Więcej kursów i nowe linie. W związku z powrotem uczniów do szkół dużo zmian w komunikacji miejskiej. Jakie są te najważniejsze?
8: To przede wszystkim wzmocnienie częstotliwości kursowania autobusów i tramwajów. Z takich konkretów, no to 52 co weekendy, o które były zgłoszenia mieszkańców, będzie kursowała co 10 minut. 300 na lotnisko również będzie stanowiła bardzo teraz dobre połączenie co 10 minut z ścisłego centrum autobusem bezpośrednio na lotnisko. Również zmiany na linii 183 czy 113.
6: Mówił Sebastian Kowal z Zarządu Transportu Publicznego. Wojskowe Centrum Rekrutacji w Krakowie zaprasza w środę na żołnierską akcję poboru krwi. Wszystko zaplanowano w budynku przy Rydla 19.
9: Już 2 września tutaj na terenie Wojskowego Centrum Rekrutacji organizujemy żołnierską akcję poboru krwi. Od 9 do 13 będzie można tutaj przyjść, będzie mógł wejść każdy, oddać krew, a co za tym jest związane, pomóc innemu człowiekowi. Bo jak wiemy, że krew to jest jedyna rzecz, której nie można wyprodukować, jest cały czas potrzebna.
10: A przy okazji się możemy tam zaciągnąć, zrekrutować.
9: Dokładnie, przy okazji można się zarekrutować do wojska, ale tutaj chciałbym podkreślić, że na terminy już wrześniowe nie mamy miejsc.
6: Mówił naszemu reporterowi kapitan Zbigniew Czapik z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie. I jeszcze sport. Piłkarze Wisły Kraków wygrali derby z Wieczystą 2-0 w 6. kolejce Ekstraklasy i awansowali na 2. miejsce w tabeli. Trener Wisły, Mariusz Job, nie miał wątpliwości, że jego zespół zasłużył na wygraną. Z kolei rugbyści z Juwenia Kraków minimalnie pokonali Beniaminka Sparta Jarocin 24-23 w meczu 2. kolejki Ekstraligi.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Ostatni dzień sierpnia w Krakowie ciepły, nawet bardzo, bo od 28 do chwilami 30 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Słońce często będzie schowane za chmurami, niewykluczone są również słabe przelotne opady deszczu, może też zagrzmieć. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie, później zmienią się na niekorzystne. Wiatr południowo-zachodni, słabe ciśnienie w normie, w nocy 15 stopni, zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Pierwszy dzień września za to słoneczny i przyjemny.
11: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
12: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Hity na maksa.
14: No czyli czekamy dalej na jesień, ale już niedługo, za chwilę będzie zimno. Spokojnie.
15: No i będzie ja na co czekać znowu, nie?
16: Nie czekam, fajnie jest.
14: Ale ja czekam, już chcę jesień.
15: Dobra, jest reszta dnia została, poranek się skończył, było bardzo fajnie, dziękujemy wam.
14: Dziękujemy, Karola.
15: Filip.
17: Mateusz.
15: To my. Było wstawaj, nie udawaj, ale spokojnie, przecież hity na maksa na pewno nie zgasną, nie?
5: Max.
15: Shimza i Fire na przykład na 4 po 9, super.

takimi bitami jak ten próbujemy zatrzymać lato. DJ Goża, Jason Derulo, Melody i Michiko w RMF Max. Ale, moi drodzy, z latem nie ma łatwo. Mamy już 31 dzień sierpnia, więc ostatni dzień sierpnia. Od jutra wrzesień, od jutra nie chcę mówić, że jesień, bo ja z tym jeszcze nie mam zgody. Ale chcę wam tylko dać znać, że ja już wczoraj wieczorem na swoich ramionach znalazłam babie lato, także jest grubo. Tyle wam chciałam przekazać. Ale dobra, będziemy ładować się tutaj samą dobrą energią. Koniec tych nieco mniej miłych w perspektywie wiadomości. Natalia Kawałek, cześć, dzień dobry. Zaczynamy. Byle do obiadu w RMF Max. Zostaję z wami do 12. I banger za bangerem oczywiście wjeżdża, od tego nas macie. Teraz mogą się otworzyć jakieś klapki, pojawić się wspomnienia, to Tako na Fide i Tamagotchi.

Trzymamy się wakacyjnego vibe'u. Remedy, Manuel i Jason i Single Ladies w RMF Max Kraków po godzinie 9. To jest byle do obiadu najlepszy program do słuchania w pracy, również dlatego, że dzięki mnie będziecie wiedzieli, że możecie napotkać na pewne problemy w drodze do pracy. Ja dzisiaj, jadąc autobusem na Kopiec Kościuszki, słuchajcie, no miałam kontrolę biletów, zupełnie normalna sprawa, ale wiecie, ze spokojem odpalam aplikację, już chcę pokazać panu kontrolerowi mój bilet półroczny, ale okazuje się, że mamy problem. Aplikacja M Kraków w zasadzie ma problem i pokazuje się taki komunikat, że albo musicie jeszcze raz połączyć się z internetem, albo musicie coś tam pozmieniać w aplikacji. W każdym razie, pan kontroler, bardzo miły, pozdrawiam tutaj serdecznie, powiedział, żeby się tym kompletnie nie przejmować, że podobno wszyscy mają teraz identyczny problem, więc warto, jeżeli podróżujecie komunikacją miejską i macie bilet w aplikacji, znaleźć dowód zakupu, wiecie, jakiegoś maila, płatność, cokolwiek, wtedy mandatu unikniecie. I kontrolerzy są naprawdę bardzo wyrozumiali, ale to potwierdzenie warto mieć przygotowane. Tymczasem my szykujemy dla was hity na maksa, Gibbs, Kukon i

0: On Tonight w RMF Max to jest dobre wakacyjne tempo, bo tak, moi drodzy, oficjalnie cały czas trwa jeszcze lato, cały czas trwają jeszcze wakacje i my tego nie mamy zamiaru zmieniać. Powiem więcej, podtrzymujemy te ostatnie dni lata i dajemy wam szansę na to, żeby lato sobie troszeczkę przedłużyć, znaleźć na przykład taką destynację na mapie, gdzie lato trwa nawet wtedy, kiedy u nas zaczynają się już deszcze niespokojne, a za 15 tysięcy to lato naprawdę konkretnie możecie sobie wydłużyć i nawet szef nie będzie miał nic do gadania. Także jeżeli 15 tysięcy złotych to jest kasa, która was urządza, to ja zapraszam serdecznie, żeby Casa de Palma stała się waszą zabawą dnia. SMS max 732 za 3,69. Tak się możecie do nas zgłaszać, ale rmfmax.pl to też jest strona, na której jesteście jak najbardziej mile widziani. A do tego wszystkiego podbiję jeszcze stawkę. Ekstra runda bonusowa rusza właśnie teraz. 10 najbliższych minut to ten czas, kiedy mnożymy każde wasze zgłoszenie razy 600. Tylko dla słuchaczy RMF Max. rmfmax.pl. Tutaj zaglądacie po szczegóły. Nikt inny tego mnożnika dobrego nie dostanie. Tylko wy. Tylko ci, którzy słuchają teraz. RMF Max. Po grę o 15 tysięcy złotych wchodzisz na rmfmax.pl i pamiętaj, tylko teraz wszystkie zgłoszenia mnożymy razy 600.
1: Reklama.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy,

0: po niskie ceny. Już dziś mleko 3,2%, UHT mlekowita 1 litr. Najniższa cena sprzed 30 dni, złoty 55. Stara cena 3,30, teraz złoty 49 za opakowanie przy zakupie 6. A tylko w poniedziałek z kuponem Lidl Plus. Masło z polskiej mleczarni 200 gramów. Cena przed obniżką 4,99. Teraz złoty 99 przy zakupie 3 opakowań. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
1: Lidl, to się opłaca.

0: też Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
1: No.
0: A tamta to jest mega.
1: Mega.
2: Mega okazje w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Seiko Granaroma. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2699

0: Tylko teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: Euro na wszystko cię stać. Euro rabaty masz.
3: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
2: Do euro przyjdź.
3: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Ostatni dzień sierpnia w Krakowie ciepły, nawet bardzo, bo od 28 do chwilami 30 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Słońce często będzie schowane za chmurami, niewykluczone są również słabe przelotne opady deszczu, może też zagrzmieć. Warunki biometeo nie mają wpływu na nasze samopoczucie, później zmienią się na niekorzystne. Wiatr południowo-zachodni, słabe ciśnienie w normie, w nocy 15 stopni, zachmurzenie duże i przelotne opady deszczu. Pierwszy dzień września za to słoneczny i przyjemny.
6: RMF Max.
7: RMF Max Kraków.

0: Banger za Bangerem wjeżdża w RMF Max Kraków. Od tego nas macie. Za chwilę pojawi się też nowość, to od razu wam mogę obiecać. Pojawi się też niebawem, punktualnie o 10:00, najnowszy flash informacyjny. Będziecie wiedzieli wszystko na temat tego, co się dzieje w Krakowie. Ale ja pozwolę sobie trochę Kingę dzisiaj wyprzedzić i podrzucić newsa, który no po prostu musicie usłyszeć jak najszybciej, bo okazuje się, że urzędnicy podjęli za nas decyzję, bo miało być lepiej, miało nam się żyć bardziej komfortowo w Krakowie, ale wygląda na to, że wcale tego nie potrzebujemy i ten pomysł to w sumie nie był taki dobry, jak się mogło na początku wydawać. Chodzi o program, który nie będzie kontynuowany. Program no po prostu częstszego zmywania ulic w Krakowie, po to, żeby nam, brzydko mówiąc, nie śmierdziało. No i urzędnicy stwierdzili, że ocenili postępy tegoroczne, no i ocena nie wykazała jednoznacznej poprawy. Wiecie, jeden urzędnik powiedział, że lepiej, drugi urzędnik powiedział, że gorzej. To stwierdzili, okej, no jeżeli nie mamy jednomyślności, to wycofujemy się z tego wszystkiego. Także może troszeczkę bardziej nam będzie śmierdziało na ulicach, może będzie to wszystko troszeczkę brudniejsze tam na chodnikach, ale z drugiej strony na tym zaoszczędzimy, no. No brzmi jak solidny profit, prawda?
1: To jest nowość RMF Max.
0: Ale, obiecałam, że będzie nowość, no to gramy nowość w RMF Max Kraków, Deli Supreme, coś na poprawę nastroju, coś na rozbudzenie. Dajcie głośniej.

0: Reklama.
1: Marian, o czym myślisz?
2: A, o tych multirabatach w Media Expert. Piąty produkt można zgarnąć za złotówkę. A ty, Barbara?
1: O mega okazjach w Media Expert.
2: A, no widzisz, wielkie umysły myślą podobnie.
3: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej, lub trzeci 55%, lub czwarty 80%, lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny. Back to school w MediaMarkt. Zyskaj 5, 10, a nawet 15% zniżki przy zakupie minimum dwóch różnych produktów w My MediaMarkt. Szczegóły w regulaminie. MediaMarkt.
5: Głodni emocji, żądli pieniędzy, to tak. Chwale.
6: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
7: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
6: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 25 w TTV.
8: O tym, co dzieje się w Zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
9: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze bezprzewodowe, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
10: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
11: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Kraków, ulica Armii Krajowej 17.
12: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
0: I po reklamie.
13: To przedpołudnie z RMF Max Kraków, wybiła 10:00, Kinga Nega. Zapraszam na flash i prognozę pogody. Ukraińcy pobierający 800+, jeszcze tylko dzisiaj mają czas, by udać się do urzędu gminy i dopełnić formalności związane z tym świadczeniem. Jeżeli tego nie zrobią, mogą je stracić.
14: Część z nich musi potwierdzić swoją tożsamość. Chodzi o osoby, które otrzymały numer PESEL ze statusem UKR bez okazania ważnego dokumentu podróży. Jeśli tożsamość nie zostanie potwierdzona w urzędzie gminy, to możliwa jest utrata statusu UKR, a w dalszym kroku utrata części świadczeń, m.in. 800+. Równocześnie wygaśnie czasowa ochrona i konieczne będzie wtedy uzyskanie nowej podstawy do legalnego pobytu.
13: Tyle Igor Skrzypek.
15: Słuchacie RMF Max Kraków.
13: Policja zatrzymała już wszystkie osoby podejrzane o brutalne pobicie 36-latka na osiedlu willowym. Ofiara, przypomnijmy, znana w środowisku kibiców Hutnika Kraków jako Jankes, zmarła w karetce pogotowia.
16: W zeszłym tygodniu zatrzymano 16-latka, a zaraz po nim policja zapukała do 19-latka mieszkającego w Nowej Hucie. Chodźmy! 15-latek usłyszał już zarzut udziału w pobiciu przy użyciu niebezpiecznego narzędzia.
0: Za ten czyn grozi kara pozbawienia do lat 8.
16: Wyjaśnia prokurator Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. Kolejni trzej podejrzani zostali zatrzymani w piątek na terenie Słowacji.
13: Informował Przemek Błaszczyk. Teraz krótko o awaryjnych naprawach. Część Krakowa dzisiaj bez wody. Dwugodzinną przerwę zaplanowano na wzgórzach Krzesławickich. Do 12 utrudnienia czekają mieszkańców budynków przy ulicy Gustawa Morcinka. Wody nie będzie też w okolicach Krowodrzy i Bronowic. Po południu i wieczorem od 16 do 22 prace będą prowadzone w budynkach przy Armii Krajowej, przy Wyszewskiego czy przy Drzymały. Super samochody, latające motocykle, gwiazdy motosportu, no i oczywiście najlepiej stuningowane auta. To tylko niektóre atrakcje 6. edycji Tuning Show Expo. Imprezę zaplanowano w sobotę i w niedzielę w halach Expo przy Galicyjskiej.
17: Na zewnątrz, też niezależnie od pogody, oczywiście będą pokazy i przejazdy Monster Truckiem, ale tam nawet jak będzie padać, to i tak wrażenia będą jeszcze ciekawsze. Natomiast całość imprezy w tym roku zamykamy w dwóch potężnych halach Expo Kraków, ponad 9000 metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej, więc będzie na czym zawiesić oko.
13: Zapowiadał współorganizator motoshow Tomasz Pasewicz. Na RMF Max Kraków czekają zaproszenia dla naszych słuchaczy. Kraków po raz pierwszy będzie gospodarzem dożynek województwa małopolskiego. Święto Plonów odbędzie się 6 września w Muzeum Lotnictwa Polskiego w programie Atrakcje dla rodzin i koncerty. Wystąpią zespół Ciupaga, Mateusz Mijala oraz Kleo, a wieczorem wspólna zabawa taneczna z DJ-em. Teraz prognoza pogody.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
13: Sierpień żegna się z nami wysoką temperaturą. Zdaniem synoptyków dziś w tym najcieplejszym momencie dnia w Krakowie od 28 do nawet 30 stopni. Słońce często będzie przeplatać się z chmurami, z których miejscami może spaść słaby przelotny deszcz. Niewykluczone są również popołudniowe burze. Wiatr słaby z południowego zachodu, ciśnienie stabilne, w nocy na termometrach około 15 stopni, a pierwszy dzień września przyniesie dużo słońca, brak opadów deszczu i przyjemne 25 stopni.
18: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
19: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
20: Hitów na maksa to będzie tyle, że ciężko wam je będzie zliczyć. Jeden za drugim będą wjeżdżały już za moment, a tymczasem my wjeżdżamy w godzinę 10:00, to jest byle do obiadu. Natalia Kawałek, cześć. Dzień dobry, po 10:00, w poniedziałek. To będzie dobry poniedziałek. Ja to zaklinam, ja w to wierzę i wam też to polecam. Kawa w dłoń, no i jedziemy z tym ostatnim poniedziałkiem sierpnia.

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: sklepach i na mediaexpert.pl.
1: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Dawaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Nowy rok szkolny tuż za rogiem? Jak tak, to skompletuj wyprawkę, o której marzy twoje dziecko. Wejdź na Allegro i włącz wzorowy wybór plecaków, podręczników, piórników i wszystkiego, czego potrzebują dzieci w szkole. Na Allegro wyprawka szkolna się opłaca.
4: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5 plus 2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
5: Barbara, kiedy byłem małym Mariankiem, to do szkoły miałem zawsze pod górkę. Plecak miałem ciężki od książek, a liczyć musiałem na liczydle. A teraz? No teraz to idziesz do Media Expert i proszę. Laptopy, smartfony, tablety, słuchawki.
6: Dobra, Marian, nie przynudzaj, tylko bierz te sprzęty dla młodego, bo to okazja jest.
5: Oj, tak mi się na wspomnienia zebrało.
7: W Media Expert super niskie ceny na powrót do szkoły.
8: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień jest pełen świeżości w niskich cenach. Na przykład w poniedziałek brzoskwinie na wagę 5,99 za kilogram, a do tego ogórki gruntowe na wagę 3,99 za kilogram. Tak, 3,99 za kilogram ogórków gruntowych. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze, na zawsze. Biedronka.
9: Codziennie niskie ceny.
10: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
11: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
12: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
13: Chrupiący chleb z zakwasem o każdej porze dnia. To się opłaca. Już teraz w Lidlu. Ręcznie formowany chleb górski. Cena przed obniżką 4,29. Teraz tylko 1,99 zł za sztukę.
14: Lidl. To się opłaca.
15: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
16: I po reklamie.

Jeszcze zdążymy zrobić to wszystko, o czym panowie tutaj śpiewali Gips i Igo. Ostatni dzień lata w RMF Max Kraków. Oczywiście dzisiaj nie jest wcale ostatni dzień lata, co najwyżej ostatni dzień sierpnia. Lato jeszcze zaklinamy, żeby zostało z nami dłużej. Tymczasem no trzeba zwrócić uwagę na to, że lato faktycznie powoli się kończy i w Krakowie też to widać po remontach, bo niektóre remonty się kończą i wchodzą w jakieś decydujące fazy na przykład. Za nami no tak naprawdę prace na Piastowskiej, finał prac na Piastowskiej. Uwaga, wraca ruch dwukierunkowy. Było ryzyko, niektórzy kierowcy się bali, że tam jednokierunkowa tylko będzie, bo tak wąsko to wyglądało, ale jest dobrze, w obie strony można jeździć, także Piastowska, duży kciuk w górę. Jeżeli chodzi o to, co startuje, to startuje remont no na kontrowersyjnej ulicy Starowiślnej. Nie będzie łatwo, do 30 listopada pierwszy etap, także żyć będzie się tam z całą pewnością ciężko. Ale powstaje też obwodnica Zabierzowa, kto mieszka w okolicy, ten ma łzy w oczach i rozpacz z całą pewnością, ale prace idą zgodnie z planem, także kochani, duży kciuk w górę, jeżeli chodzi o krakowskie remonty. I przed nami też dobry banger, numer, który zawładnął TikTokiem, Instagramem, no i wakacjami 2026, Bausa i Magnetic.

0: Nowość z wakacji 2026, Maroon Hofstadt i I Like w RMF Max. Chociaż umówmy się, Maroon Hofstadt to jest bajerant, bo ten numer wcale aż taki nowy nie jest. Wziął klasyczek, trochę go zremiksował, trochę podbił. No i proszę bardzo, mamy nowy numer I Like za nami. A przed nami tak zupełnie nowa, nieoszukiwana w żaden sposób prognoza pogody. To za parę chwil, zostańcie blisko. Po prognozie pogody też wracamy do grania. Robin Schulz będzie.
1: Reklama. Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie, ja już się zapisałam. To jak, idziesz?
3: Czekaj.
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
3: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
2: TB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
4: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody!

0: A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
1: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
2: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
3: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd, będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Dlaczego wyprawka szkolna w Lidlu się opłaca? Bo już dziś, kupując 4 produkty szkolne, za każdy z 2 najtańszych zapłacisz grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres

0: i po reklamie.
1: Sierpień żegna się z nami wysoką temperaturą. Zdaniem synoptyków dziś w tym najcieplejszym momencie dnia w Krakowie od 28 do nawet 30 stopni. Słońce często będzie przeplatać się z chmurami, z których miejscami może spaść słaby przelotny deszcz. Niewykluczone są również popołudniowe burze. Wiatr słaby z południowego zachodu, ciśnienie stabilne. W nocy na termometrach około 15 stopni, a pierwszy dzień września przyniesie dużo słońca, brak opadów deszczu i przyjemne 25 stopni.
2: RMF Max. RMF Max Kraków.

0: nostalgiczna, a przy okazji taki roztańczony. No jak zawsze nas czaruje tak samo Harry Styles, As It Was w RMF Max Kraków, ale my was też poczarujemy. No może teraz nie będzie taneczna propozycja, ale propozycja do marszu. Taka już kultowa, klasyczna, jeżeli chodzi o Kraków i o tę porę roku, bo zbliżamy się do Marszu Jamników. To jest ten moment, żeby wszystkim właścicielom Jamników przekazać informację, że to w najbliższą niedzielę będzie się działo. Jeżeli kochacie te słodziutkie, ale i wredne czasami psiaki, wiem co mówię, miałam jamnika, więc to nie jest absolutnie żaden atak, ale wszyscy wiemy, jakie jamniki potrafią być. Ci w niedzielę powinni się pojawić, między innymi na rynku głównym w Krakowie, bo to stamtąd właśnie marsz startuje. Najbliższa niedziela 11:45, to będzie piękne, bardzo rozszczekane widowisko. Jeżeli macie jakichś znajomych właścicieli jamników spoza Krakowa, koniecznie dajcie im znać, no po prostu muszą się tutaj pojawić.
1: To jest nowość RMF Max.
0: Tak jak u nas w RMF Max Kraków muszą pojawiać się nowości, szczególnie kiedy są takie dobre jak ta. To nowa Liwka, poza tobą nic. Dajcie głośniej.

0: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
1: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu.
2: Zdrowit. Ubezpieczenie samochodu w banku?
3: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
4: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
5: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
7: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
8: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
9: Kaufland jest!
10: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
11: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
12: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
13: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
0: I po reklamie.
14: To przedpołudnie z RMF Max Kraków, jest 11:00, czas na flash i prognozę pogody. Kinga Nega, zaczynamy. Zakupy będą nas kosztowały coraz więcej, jak wynika z najnowszych wstępnych danych GUS. Inflacja w sierpniu wyniosła 3,4%. Czy mamy powody do niepokoju?
15: No, zbliżamy się do niepokojącej granicy, czyli 3,5%. To tak zwany górny cel inflacyjny Narodowego Banku Polskiego. Jeśli zostanie przekroczony, najprawdopodobniej Rada Polityki Pieniężnej będzie dążyć do zbicia inflacji poprzez podwyżki stóp procentowych. Tym bardziej, że kolejne tygodnie nie zapowiadają się dobrze. Dziś ostatni dzień pakietu CPN, a więc od jutra ceny paliw będą wyraźnie wyższe. Droższy będzie transport, czyli ceny produktów dowiezionych do sklepów również będą wyższe.
14: Tyle Igor Skrzypek.
16: Słuchacie RMF Max Kraków.
14: Krótkie ostrzeżenie od synoptyków. To może być burzowe popołudnie. Alerty mają obowiązywać w Krakowie od 15 do północy. Synoptycy prognozują intensywne opady deszczu i silne podmuchy wiatru. Drogowcy z budującej się S7 właśnie przygotowują się do zmian organizacji ruchu między węzłem Grębałów a węzłem Mistrzejowice. Co dokładnie się zmieni, wie nasz reporter Przemek Błaszczyk.
17: Do dzisiaj jako kierowcy jeździliśmy ulicą Łowińskiego, ale przeniesieni zostaniemy na nową jezdnię trasy S7.
18: Oczywiście to wszystko warunki robocze, oczywiście to wszystko cały czas plac budowy. Niemniej jednak między węzłem Grębałów a węzłem Mistrzejowice kierowcy zamiast ulicą Łowińskiego pojadą nową jezdnią trasy S7. Ruch tam będzie poprowadzony w obu kierunkach. Obowiązywać będzie ograniczenie prędkości do 40 km na godzinę.
17: Zmiana jest konieczna po to, aby w miejscu ulicy Łowińskiego mogła rozpocząć się budowa drugiej jezdni trasy S7, dodaje Kacper Michna z GDDKiA.
14: Całość pracy w tym miejscu ma zakończyć się jesienią. Zarząd dróg chce wykorzystać przedłużony remont torowiska na Grzegorzeckiej i obsadzić przystanki przy hali targowej drzewami. Do kiedy potrwają tu prace?
9: Prace na ulicy Grzegorzeckiej będą trwały zgodnie z zapowiedziami do końca września, natomiast tutaj jeszcze, one wszystkie idą zgodnie z planem, natomiast pojawiła się taka koncepcja, żeby pnącza, które znajdują się przy przystankach, zastąpić drzewami i krzewami, żeby tam było więcej zieleni, więcej cienia i ta koncepcja jest właśnie na ostatnim etapie uzgodnienia ze służbami konserwatorskimi i no i w ciągu września będziemy chcieli tam te drzewa wprowadzić.
14: Mówił Michał Pycnik z ZDMK. I na koniec zaproszenie. W środę żołnierska akcja poboru krwi. Wszystko będzie się działo w budynku przy Rydla.
19: Jest to pierwsza taka akcja, którą tutaj organizujemy na terenie Wojskowego Centrum Rekrutacji. Będzie można przyjść, oddać krew, no i oczywiście dostać 8 czekolad, kawę, herbatę, a co najważniejsze 2 dni wolnego, czy to w pracy, czy to w szkole.
14: Wojskowi liczą na dużą frekwencję, na chętnych będzie czekać profesjonalny personel.
19: Przyjadą tutaj pielęgniarki, oczywiście niepiękne panie pielęgniarki z małymi igłami.
14: Mówił kapitan Zbigniew Czapik z Wojskowego Centrum Rekrutacji.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
14: Przed nami typowo letnia końcówka wakacji. Termometry pokażą dzisiaj od 28 do 30 stopni, w tym najcieplejszym momencie dnia. Na niebie pojawi się sporo chmur, chociaż nie zabraknie także dłuższych chwil ze słońcem. Miejscami możliwy krótki, przelotny deszcz, lokalnie również burze. Wiatr słaby, południowo-zachodni, ciśnienie w normie, warunki biometeo dziś obojętne. Później zmienią się na niekorzystne. Nocą około 15 stopni, a jutro przywita nas słoneczny, suchy i przyjemny pierwszy dzień września.
20: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
21: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem. RMF
22: Max. Walka z poniedziałkiem to jest walka trudna, to jest walka nierówna. Ja wiem, tak jest co poniedziałek, ale mam wrażenie, że to dzisiejsze przedpołudnie idzie nam naprawdę dobrze i póki co punkty idą na naszą korzyść. Ale zobaczymy, jak nam pójdzie kolejna runda. Już po 11:00 to jest cały czas byle do obiadu w RMF Max. Natalia Kawałek, dzień dobry. No to zagrzewamy się do walki. Dub Dogs.

Nowa era Oskara Cymsa. Z dumą wam to prezentujemy w RMF Max Kraków. Chłopak szykuje się do wydania nowej płyty i zapowiada, że ta płyta będzie kompletnie inna, taka bardziej dojrzała. No czekamy na to z niecierpliwością. Oskar Cyms i Bez końca to za nami. A my Bez końca w RMF Max Kraków możemy wam podrzucać takie newsy, takie wydarzenia, dzięki którym możecie korzystać z tego, co dzieje się w mieście totalnie za free. A przed nami okazja, żeby jutrzejszy wieczór spędzić miło, no i darmowo, a to bardzo lubimy, umówmy się. Otwiera się po wakacjach cykl Wcielenia Kraków Tańczy i uwaga, w 30 LO będą się działy jutro piękne rzeczy, hala widowiskowo-sportowa 30 LO w Krakowie, to jest osiedle dywizjonu 303 i moi drodzy, tutaj właśnie spektakl choreograficzny nas czeka, darmowe bilety do pobrania na Facebooku, ale tych darmowych biletów niestety coraz mniej, także trzeba się spieszyć. Do obiadu też czasu coraz mniej. Może wam lekko już burczeć w brzuchach, to polecam dać się trochę głośniej ten kawałek. On zagłuszy wszystkie niechciane dźwięki. Florida, T-Pain, no klasyczek. Low, leci.

0: Lecimy wysoko, Tobi Romeo już o to zadba, to jest nasza ulubiona w Maxie linia lotnicza, Tobi Romeo, Fly High w RMF Max, ale za chwilę zejdziemy troszeczkę na ziemię, zejdziemy do rzeczywistości i tak bliżej ziemi złapie nas właśnie Lost Frequencies z kawałkiem Reality. Zostańcie koniecznie blisko, sporo bangerów dobrych przed nami. RMF Max,
1: reklama. Wiesz, co tak sumi? To kasa sumi! I palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
2: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
4: Finał Festiwalu Rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
5: Do euro przyjdź.
4: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
6: Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
7: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10% na całe zakupy w drogerii DM. I to wielokrotnego użytku w sklepach stacjonarnych oraz online. Pobierz aplikację DM już dziś. Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
8: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Ania Powierza.
9: Patrz, Barbara, ale no. W Media Expert jest mega.
10: No.
9: A tamta to jest mega.
10: Mega, mega.
11: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
12: I po reklamie.
13: Jestem Kuba, a to moja ekipa.
14: Ja też dołączam. Jestem Agata.
15: What up, it's the weekend.
16: What's up, it's Sean Paul.
17: No witam, Dawid Miązek z tej strony. Razem jesteśmy RMF Max.
18: RMF Max.
19: Kraków 96.

uderzyć w czułe struny naszych serc w RMF Max Kraków. Somber, my body isn't ready, bo romantyczni też tutaj czasem potrzebujemy i potrafimy być. A co? Tymczasem my na pewno, jeżeli chodzi o to, na co nasze ciała nie są gotowe, nie są gotowe na jesień, nie są gotowe na zimę i nie są gotowe na to, że będziemy mieli mniej lotów z Krakowa. Na szczęście to nie jest jakaś potężna rewolucja i nie zabierają nam wszystkiego, ale zabierają nam loty do Abu Dhabi z Krakowa, te bezpośrednie. Będzie tych lotów zimą zdecydowanie mniej. Jeżeli chcielibyśmy latać częściej, no to z Warszawy tych lotów będzie dużo, ale Katowice i Kraków tracą. Także moi drodzy, inne kierunki lotnicze warto sobie znaleźć. No i w ogóle warto sobie coś znaleźć na te zimniejsze miesiące, no bo wiadomo, w Krakowie nie do końca zimą jest przyjemnie. Czasem warto się wyrwać i gdzieś słońca poszukać. Ale atrakcje na zimniejsze miesiące w Krakowie, tu na miejscu, bez żadnych wyjazdów też się znajdą. Wszystko jest dobrze, wszystko jest git, wszystko będzie git. Bądźcie blisko RMF Max, a ze wszystkim będziecie na bieżąco i w dobrych nastrojach też będziecie. O to teraz zadba Alok i

0: wszystkie elektryki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuł

0: szkolne podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowit. Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
4: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie. Po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
5: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.
6: Przed nami typowo letnia końcówka wakacji. Termometry pokażą dzisiaj od 28 do 30 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Na niebie pojawi się sporo chmur, chociaż nie zabraknie także dłuższych chwil ze słońcem. Miejscami możliwy krótki, przelotny deszcz, lokalnie również burze. Wiatr słaby, południowo-zachodni, ciśnienie w normie, warunki biometeo dziś obojętne, później zmienią się na niekorzystne. Nocą około 15 stopni, a jutro przywita nas słoneczny, suchy i przyjemny pierwszy dzień września.
7: RMF Max.
8: RMF Max Kraków.

0: jak zawsze Gigi D'Agostino w RMF Max. Jeszcze przed południem In My Mind. Co możecie mieć w głowie, żeby jak najszybciej wyjść z pracy, żeby zorganizować sobie tę przerwę obiadową, na którą zasługujecie i w ogóle, żeby sobie jakoś życie ułożyć w ten poniedziałek. Wszystko wam się uda, trzymam za was mocno kciuki i to jest ten moment, kiedy mówię do usłyszenia, do jutra. Dobrego poniedziałku, dobrego popołudnia. Za chwilę zadba o was Asia z Irkiem, więc będzie pięknie, jestem pewna.
1: To jest nowość RMF Max.
0: I właśnie, z wielką przyjemnością zostawiam was jeszcze z naszą nowością. To jest nowy Tame Impala i kawałek Loser. Mam nadzieję, że wam się spodoba. Tyle ode mnie, pa!

0: Reklama.
1: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
2: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
5: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
6: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi, bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
7: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
8: Skąd ta piana, kochanie?
7: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpam.pl, regulaminy.
9: 8 200
10: 8 600.
11: W handlu szczęście sprzyja odważnym.
12: Potrzebujemy towaru
13: i pieniędzy.
11: Która paleta okaże się żyłą złota? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
14: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
15: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowid.
0: I po reklamie.
16: Jestem Radek, a to moja ekipa.
17: Ja też dołączam, jestem Aneta.
18: Cześć, z tej strony Gibbs.
19: Hey, this is Imagine Dragons.
20: Z wami Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
21: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
22: Mamy dokładnie południe w RMF Max. Kraków, czas na najświeższy flash i prognozę pogody. Kinga Nega cały czas z wami. Zapraszam. Projekt ustaw, które mają chronić nasze dane wrażliwe, zapowiada Ministerstwo Cyfryzacji. Ma to związek z cyberatakiem na firmę MyDoktor, w wyniku którego wyciekły dane 19 milionów Polaków. Co to będą za zmiany?
23: To między innymi nowelizacja ustawy o prawach pacjenta. Jak mówi wiceminister cyfryzacji Dariusz Standerski, wszystkie podmioty przetwarzające nasze dane będą ustawowo zobowiązane do przestrzegania przepisów w zakresie Krajowego Systemu Bezpieczeństwa. W praktyce ma to utrudnić hakerom dostęp do naszych danych. Ministerstwo zamierza wprowadzić też m.in. obowiązek informowania pacjentów, kto dokładnie przetwarza ich dane. Ministerstwo Cyfryzacji liczy, że pakiet tych zmian uda się wprowadzić w życie do końca roku.
22: Informował Kacper Wróblewski.
24: Słuchacie RMF Max Kraków.
22: Uwaga, kierowcy, są utrudnienia na czwórce na odcinku od bramek w Balicach w kierunku Katowic. Zderzyły się 3 samochody ciężarowe. Najnowsze informacje ma nasz reporter.
25: Dwa tiry próbowały ominąć trzeci, który uległ awarii i stał na poboczu. No i w taki to sposób autostrada A4 zasypała czekolada, ogórki kiszone i kawa. Jeżeli nie chcecie próbować takiego miksu, zalecam objazd przez Zabierzów, Krzeszowice i Trzebinie.
22: Informował Przemek Błaszczyk. I jeszcze jedna informacja dla zmotoryzowanych. Dzisiaj o 19:00 rozpoczyna się remont nawierzchni na 2,5-kilometrowym odcinku obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka. Prace mają być prowadzone głównie nocami.
26: W dzień obwodnica będzie dostępna dla kierowców. Ruch będzie odbywał się dwoma pasami z ograniczeniem prędkości do 70 km na godzinę. Natomiast w nocy, na etapie ściągania starego asfaltu, ruch będzie poprowadzony jednym pasem. Kiedy będziemy układać nową nawierzchnię, to wtedy w nocy jezdnia będzie zamknięta i obowiązywał będzie objazd przez rondo ofiar Katynia.
22: Mówił Kacper Michna z GDDKiA. To prawdziwe święto dla fanów motoryzacji. W sobotę i niedzielę kolejna, 6. edycja Tuning Show Expo. Będą, rzecz jasna, najlepiej stuningowane pojazdy, ale nie tylko.
27: Będzie też bardzo dużo samochodów klasycznych. Będzie na przykład syrenka. Powiedz, kiedy ostatnio widziałeś syrenkę na ulicy?
28: No, jakieś 20 lat temu, albo 30 lat.
27: No właśnie, więc ściągamy też też takie perełki, które są zapomniane, które będą w ogóle ciekawostką na przykład dla młodych ludzi, którzy być może jeszcze takich samochodów nigdy na oczy nie widziały, a my jesteśmy pełni sentymentów tutaj i wracamy do tej motoryzacji takiej bardzo odległej. Będą samochody supersportowe.
22: Zapowiada Tomasz Pasewicz, współorganizator wydarzenia. Ruszyły zapisy na bezpłatne edukacyjne wycieczki rowerowe po Krakowie. To propozycja dla osób, które chcą przypomnieć sobie przepisy ruchu drogowego i zasady bezpiecznej jazdy po mieście. Zajęcia obejmują teorię i praktykę. Najbliższe odbędą się 3, 6 i 8 września na Prądniku Czerwonym oraz na Grzegórzkach. Liczba miejsc jest ograniczona. Wszystkie szczegóły znajdziecie na krakow.pl.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
22: Ciepłe popołudnie w Krakowie. Temperatura w tym najcieplejszym momencie dnia ma się wahać od 28 do nawet 30 stopni. Zachmurzenie zmienne, dużo błękitu i słońca, choć zdaniem synoptyków niewykluczone są również przelotne opady deszczu. Lokalnie może też zagrzmieć. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby. Noc ma być ciepła, od 15 do 17 stopni, zachmurzenie umiarkowane i duże możliwe opady deszczu. Jutro za to słonecznie.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Hity na maksa.
10: Pogoda i wszystkie ważne wiadomości już za nami, ale teraz będzie prawdziwy raport o stanie świata.
12: Tak, bo dzisiaj jest taki typowy poniedziałek. No. To jest taki dzień, kiedy już wiesz, że wszystko się kończy, o, ale za rogiem czeka coś zupełnie nowego.
10: Wow, ale jak to pięknie przemyślałaś. A mówią, że w tym studiu to ja mam wielką głowę. Irek Jakubek, Kasia Mełz, dzień dobry.

0: Ty masz, ja mam i razem mamy, bo tak to działa, jak się jest taką fajną ekipą, jaką jest ekipa RMF Max.
1: Wow, i mamy tego więcej, bo my się dzielimy. Dzielimy się także tym, co nazywa się muzycznym wspomnieniem roku 2002.
0: Oh, yes.
1: Matko jedna, zastanówcie się, jak miała wtedy na imię wasza dziewczyna. Zastanówcie się, jak miało na imię wtedy wasz chłopak. Aśka jest najbardziej czerwona na świecie, bo przez chwilę zastanawiała się i okazało się, że jest jakaś dziura w pamięci określona między innymi tą piosenką, bo pamięta, że się bawiła, nie pamięta

0: ostatni dzień wakacji. Wakacyjne brzmienie RMF Max smakuje nam jeszcze bardziej.
1: Wakacje się kończą, ale to nie znaczy, że kończą się szanse na duże pieniądze w RMF Max.
0: 15 tysięcy złotych. Kto chce wygrać, wchodzi teraz na www.rmfmax.pl.
2: Reklama. Trzeba patrzeć na tę palmę. Tam jest 15 tysięcy kokosów.
3: Co? Ile?
2: Złotych. 15 tysięcy złotych.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Casa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
5: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.

0: W Neonet kup duże AGD Samsung i wybierz, jak oszczędzasz. Drugi produkt 45% taniej, trzeci 65% taniej albo piąty za złotówkę. Im więcej wybierasz, tym więcej oszczędzasz. Kupuj w Neonet.
1: Super promocje w Abra Meble. 100 zł rabatu za każde wydane 1000 zł przy zakupie mebli. Dodatkowo 20 rat 0% na cały asortyment. RRSO równa się 0%. Kupuj także online na www.abra-meble.pl. Promocja trwa tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
2: I po reklamie.
3: Jestem Tomek, a to moja ekipa.
4: Cześć, jestem Angelika.
5: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
6: Cześć kochani, z tej strony.

0: numery, które cieszą w poniedziałek, jak wypłata w piątek. Zdarza się czasem niektórym szczęściarzom i bliknąć można teraz dzieciakowi, niech ma jeszcze coś przed początkiem roku szkolnego.
1: W temacie blika i blikowania, duże zmiany od jutra. System sam będzie sprawdzał, czy strona, na której chcecie zapłacić, działa legalnie. Jeżeli działa nielegalnie, to blik sam odrzuci transakcję i zabezpieczy wasze pieniądze, nie wypuści ich z konta.
0: A to jeszcze nie dzisiaj, to od jutra.
1: Od jutra.
0: I od jutra z tej okazji będzie nowe święto. Będzie wspomnienie świętego Blika, patrona bezpiecznych transakcji.

0: Mnożymy wasze szanse na naprawdę duże pieniądze.
1: 15 tysięcy złotych. To kasa, którą można wygrać dzisiaj, a 550 to jest szczęśliwy mnożnik, który działa właśnie teraz.
0: Chcesz mieć 550 szans na finał i 15 tysięcy złotych, to łap za telefon i teraz wyślij hasło MAX pod 7327.
1: A my czujemy, że w poniedziałek chcecie mieć 15 tysięcy. Kto chce mieć łatwiej, pisze MAX na 7327.
2: MAX. Reklama.
3: Melduję się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.
4: Castorama. Teoria.

0: praktyka.
1: W teorii po podłogi i płytki trzeba się najeździć.
0: A w praktyce wystarczy przyjechać do Castoramy, gdzie tylko teraz dostaniesz aż 200 zł zwrotu na kupon za każdy 1000 wydany na panele, podłogi, drewniane i płytki. Akcja trwa do 1 września. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
2: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik 5+2 na wszystkie artykuły szkolne, lunchboxy i bidony z aplikacją Empik. A dla fanów kolekcji Pushin, Mumin, Snoopy, Harry Potter 50% rabatu na drugi tańszy produkt z tej samej kolekcji w salonach z aplikacją i na empik.com. Wybieraj spośród plecaków, piórników i wielu innych szkolnych akcesoriów. A na empik.com podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
3: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: i po reklamie.
1: Cześć, z tej strony Igor.
2: Hello, this is Zina.
3: Hey, yo, what's up, this is Justin Bieber.
4: Cześć, tu Karin Cińska. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
6: Kraków 96 i 7 FM.

0: Ciepłe popołudnie w Krakowie. Temperatura w tym najcieplejszym momencie dnia ma się wahać od 28 do nawet 30 stopni. Zachmurzenie zmienne, dużo błękitu i słońca, choć zdaniem synoptyków niewykluczone są również przelotne opady deszczu, lokalnie może też zagrzmieć. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, wiatr przeważnie słaby. Noc ma być ciepła, od 15 do 17 stopni, zachmurzenie umiarkowane i duże możliwe opady deszczu. Jutro za to słonecznie.
1: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.

0: hity na maksa nieustająco w RMF Max, a teraz przed 13 dobry moment, żeby sprawdzić, czy alert RCB się do was nie odezwał na telefoniku komórkowym.
1: 12 województw z ostrzeżeniami przed burzami, deszczem i gradem. Będzie o tym we Fleszu za chwilę.
2: RMF Max. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
5: Wzorowe ceny i okazje na szóstkę czekają na Allegro. Włącz mega wybór konsoli do gier nie tylko dla uczniów. PlayStation, Xbox, Nintendo i więcej teraz w super niskich cenach. Znajdź najlepszy model i zrób niespodziankę w nowym roku szkolnym.
6: Hej, co u ciebie?
7: Zapisałem się do TB Edukacja.
6: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
7: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
6: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
7: W TB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
6: Też bym tak chciała.
7: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie TEB.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38, przez 5.
6: TEB Edukacja. Uczymy w twoim kierunku.
8: Pani Celinka z Kauflandu dzisiaj pakuje torby z zakupami.
9: Poniedziałek! Wyciśnij jak najwięcej z niskich cen!
8: Od poniedziałku do środy filet z piersi kurczaka 14,99 za kilogram z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę, a ser żółty w plastrach Mlekowita 3,99 za opakowanie przy zakupie dwóch z Kaufland Card Extra. Kaufland.
10: Nieważne, dokąd prowadzicie lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
11: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive, Kraków, ulica Zawiła 3.
12: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: Razem jesteśmy RMF Max.
1: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
2: Czas na popołudniowy flash w RMF Max Kraków. Będzie też pogoda. Jest 13. Kinga Nega. Zaczynamy. Burzowo ma być dzisiaj prawie w całej Polsce. IMGW wydał alerty pierwszego stopnia przed burzami dla 10 województw. Ostrzeżenia dotyczą północno-zachodniej części kraju, a także wschodniej oraz południowo-wschodniej. Burzom towarzyszyć będą silne opady deszczu i bardzo mocne porywy wiatru. Możliwy jest także grad. Alerty przed burzami będą obowiązywać do północy. IMGW wydał także ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałami. Dotyczą one części województw lubelskiego i podkarpackiego. Tam termometry mogą wskazać do 30 stopni.
1: Słuchacie RMF Max Kraków.
2: Nie wiadomo jeszcze, co było przyczyną dzisiejszego pożaru w hali MPK Przybrożka. Przed 10:00 ogień pojawił się w ciągu wentylacyjnym w lakierni. Ewakuowano ponad 100 osób. Trwa szacowanie strat. Od jutra w Krakowie wydłużony zostanie zakaz nocnej sprzedaży alkoholu. Będzie obowiązywać od 22 do 6 rano. Ograniczenie obejmie między innymi sklepy spożywcze, markety, stacje paliw i punkty monopolowe. Przypomnijmy, dotychczasowe przepisy przyczyniły się do wyraźnego spadku liczby policyjnych interwencji. Do 30 września ma potrwać remont torowiska na Grzegórzeckiej. Zarząd dróg chce wykorzystać czas prac i obsadzić przystanki przy hali targowej drzewami. Ile sztuk planują posadzić?
3: Tam mamy bodajże...
4: To nie będzie las.
3: Nie, tam mamy bodajże 8 miejsc na posadzenie drzew plus kilkadziesiąt metrów albo kilkaset metrów krzaków.
4: Na razie jeździmy od Grzegórzeckiej w stronę Dietla i do końca remontu nic się tam nie zmieni.
3: Do końca remontu tutaj na razie nie mamy planów zmiany. No może jeżeli będziemy już na jakimś etapie montowania, to wtedy mogą jakieś być jednodniowe korekty, ale będziemy o nich informować.
4: Montowania czego?
3: Montowania torowiska czy jakichś podwieszek tego typu elementów, gdzie będzie potrzebny dostęp z bocznych pasów.
2: Tłumaczył Michał Pycnik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. Szpital Uniwersytecki w Krakowie otrzyma nowoczesny sprzęt medyczny, warty blisko 2,5 miliona złotych. Do końca przyszłego roku placówka zostanie wyposażona między innymi w mobilne aparaty USG, respiratory transportowe i sprzęt do szybkiego przetaczania krwi. Inwestycja ma zwiększyć gotowość szpitala do działań podczas katastrof i zdarzeń masowych. Wojskowi zapraszają do udziału w żołnierskiej akcji poboru krwi. Wydarzenie odbędzie się w środę w budynku przy ulicy Rydla. Kto może wziąć udział w akcji?
5: Każda osoba zdrowa przede wszystkim, tak? Nie może być przeziębiona, musi być zdrowa. Oczywiście są pewne choroby, które wykluczają oddanie krwi. Możemy sobie wejść na stronę Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa. Tam są wszelkie wymagania określone. Oczywiście odpowiednia waga. Z tego co pamiętam, tam jest co najmniej 55 kilo, więc no ja taką wagę mam. No i przypominam, żeby kilka dni wcześniej nie spożywać alkoholu, bo to też jest bardzo istotne.
2: Przypomina kapitan Zbigniew Czapik z Wojskowego Centrum Rekrutacji w Krakowie. A teraz już najświeższa prognoza pogody. Kolejny flash za godzinę.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć.net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
2: Gorące popołudnie w Krakowie. Temperatura wzrośnie dzisiaj do 30 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Zachmurzenie umiarkowane. Chmury całkowicie nie znikną, ale są też szanse na słoneczne akcenty i sporo błękitu. Uwaga, synoptycy ostrzegają również przed możliwymi burzami, w czasie których może padać intensywnie deszcz, a wiatr w porywach może wiać z prędkością do 45 km na godzinę. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Jutro za to słoneczniej do 25 stopni.
1: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć.net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasieć.net. Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
6: Uwaga, skupcie się, ekipo Maxa, słuchacze RMF Max. My jako jedyni w Polsce ujawnimy prawdziwe intencje słońca. Dlaczego dzisiaj tak mocno świeci? Detektyw Meus, posterunkowy Jakubek. RMF
7: Max. Świat wolał milczeć, ale my wam to powiemy. Bądźcie blisko RMF Max.

0: Mamy dla was coś specjalnego w popołudniowym programie RMF Max. Jedna zagadka i 15 tysięcy złotych. Łatwiej wygrać 15 tysięcy, gdy rozwiążesz tę zagadkę.
1: Stoi w ogrodzie albo na plaży, gdy o odpoczynku każdy z nas marzy. Ma ramę z drewna, oparcie wygodne i na nim leżysz w dni ciepłe, niechłodne.
0: Pierwsza L, ostatnia K.
1: Więcej wam nie powiemy.
0: Podpowiadam, bo wiem, że jesteście w pracy. Uwaga, kto wysyła odpowiedź na tą zagadkę teraz SMS-em na 7327, ten zwiększa swoje szanse na 15 tysięcy złotych razy 1000.
1: Rozwiązanie tej zagadki wysyłacie SMS-em pod 7327.
2: Reklama. Wiesz co tak sumi? To kasa sumi i palma, bo to jest kasa na palmie. Jak oni to wymyślili.
3: Sięgnij po kasę. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. Kasa de Palma. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Ty plus pomysł na obiad równa się soczysta promka w Carrefourze. Karkówka wieprzowa 52% taniej, 9,99 za kilogram z kuponem w apce, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 2 września. Cena przed obniżką 20,99.
6: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
7: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
8: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
9: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
10: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
11: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21.30 w TVN.
12: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Zaplikuj

0: Aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: 11 i 12 września salony Cupra staną się sercem miasta. Przyjdź na Cupra Performance Days i poczuj adrenalinę, którą da Ci nowa Cupra Raval i nasze pozostałe modele. Spotkaj się z ekspertami marki i przetestuj osiągi, które definiują Cuprę. Do zobaczenia.
5: O tym, co dzieje się w zajeździe, huczy całe miasteczko. Nowy sezon Zajazd będzie się działo. Premiera już dziś o 16. Oglądaj w Stop Klatce. Zapraszam, Ania Powierza.
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.
9: I po reklamie.
10: Tu Martyna.
11: Jestem Kuba. Dołączam.
12: What's up everybody, I'm Armin van Buuren.
13: Siema wszystkim, z tej strony Bambi.
14: Hej, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: Słońce na maksa i to w hurtowych ilościach dzisiaj dla wszystkich.
1: Ale to nie jest dobre słońce. To jest słońce, które świeci po to, by nas oślepić. Żebyśmy nie zauważyli, jakie dzisiaj są ceny na stacjach benzynowych i jak drogo będzie jutro.
0: O północy kończy się program CPN. Ceny paliw niżej, to będzie wakacyjne wspomnienie. Złotówka średnio drożej na litrze, to jutro.
1: Jak staniecie do kolejki dziś w nocy, żeby zatankować przed północą, to uważajcie na głodnych, bo głodni będą zamawiać hot dogi i przez to możemy nie zdążyć przed północą zdążyć zapłacić jeszcze po starych cenach.

0: Wakacyjna playlista, jej najlepsze fragmenty. Będzie także, jak już wszyscy pójdziemy do szkoły. Co w pogodzie? Jutro bardziej na smutno, ale o tym w prognozach. Za chwilę.
1: Reklama. Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
2: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i górmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Górmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.

0: Dzisiaj w tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
1: Śnieżno-biały uśmiech Stadr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
2: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
3: No.
2: A tamta to jest mega.
3: Mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Samsung Galaxy A27. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1529 zł. Teraz za jedne 1199. Z kodem rabatowym taniej aż o 330 zł.
5: W tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
6: KiK. Więcej na jesień. I na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
7: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
8: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
9: To pewne. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Tylko w poniedziałek. Zrób jednorazowe zakupy z kartą Moja Biedronka, w tym kup świeży filet z piersi kurczaka Kraina Mięs Megapaka i odbierz voucher na 50% jej wartości do wykorzystania od 1 do 5 września w Biedronce. Limit łączny w okresie promocji. Jeden voucher o wartości maksymalnie 40 zł na kartę. Oferta dostępna w sklepach bez lady tradycyjnej. Szczegóły i standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie i na biedronka.pl.
10: Jakie buty i torebki na powrót do codzienności? Na eobuwie.pl znajdziesz zestaw, który podkręci Twój styl na nowy początek. Sprawdź na stronie, w aplikacji i sklepach stacjonarnych. Eobuwie. Wie, wie, wie.
11: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś polska papryka czerwona luzem. Cena przed obniżką 12,99, a teraz 5,99 za kilogram. A brzoskwinie luzem cena przed obniżką 11,99. Teraz z kuponem Lidl Plus tylko 5,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
12: Lidl, to się opłaca.
13: I po reklamie.

0: zawieje czy poleje. Zaraz pogoda w RMF Max.
1: Gorące popołudnie w Krakowie. Temperatura wzrośnie dzisiaj do 30 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Zachmurzenie umiarkowane. Chmury całkowicie nie znikną, ale są też szanse na słoneczne akcenty i sporo błękitu. Uwaga, synoptycy ostrzegają również przed możliwymi burzami, w czasie których może padać intensywnie deszcz, a wiatr w porywach może wiać z prędkością do 45 km na godzinę. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Jutro za to słoneczniej do 25 stopni.
0: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa.

0: Od dawna to wiem.
1: Męskie granie w RMF Max, a teraz będzie męskie odchudzanie, bo są nowości w tym temacie. Już wiemy, dlaczego panom trudniej jest przejść na dietę. Samo słowo dieta was zniechęca do działania, dlatego dla was lepiej stawiać wyzwanie.
2: Wyzwanie! No właśnie dlatego diety pudełkowe dla facetów są bardziej zapakowane, żeby wyzwaniem było je otworzyć.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Wszystko w moich rękach, resztę mówią mi twoje usta.
2: Graba wie, co mówi na temat hitów.
3: Bez nas nie zaczną. To nowość od PZ-a, którą polecamy w tym tygodniu na liście kompetencji. Wiadomo, że bez was, no to nie będzie tego debiutu w zestawieniu. Głosujecie na rmfmax.pl.
2: Hot Bands Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
0: Ogłoszenie RMF Max.
4: Reklama. Słuchaj, Marian.
5: No?
4: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
5: Ta.
4: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
5: No i co, Barbara, i co?
4: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach w Media Expert kupiła.
5: Ta Mariolka to jest naprawdę...
6: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu, wszystko na mediaexpert.pl.
7: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
8: Plażowy, na truskawki albo ogórkowy. Każdy ma swój ulubiony sezon. Ja najbardziej lubię sezon na spotkania ze znajomymi. Te pełne smaków w kawiarniach czy restauracjach, gdyż ten sezon nigdy się nie kończy.
9: Ciesz się czasem z bliskimi przez cały rok. Otwórz konto w Crédit Agricole, spełnij warunki promocji dla nowych klientów, a za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w restauracjach czy kawiarniach 10 wróci do Ciebie. W sumie nawet 1000. Crédit Agricole.
10: Z promocji skorzystasz w placówkach i przez CA24 Mobile do 30 września tego roku, jeśli otworzysz konto w promocji z kartą. Nie dotyczy konta dla Ciebie Go. Junior, podstawowych rachunków płatniczych. Możesz dostać 10 zł za każde 50 zł zapłacone kartą lub blikiem w punktach gastronomicznych lub za usługi cateringowe w ramach wskazanych kodów MCC i za utrzymanie zgód marketingowych. Maksymalnie 100 zł miesięcznie przez 10 miesięcy. W sumie do 1000 zł. Szczegóły, dodatkowe warunki i wyłączenia w regulaminie promocji, smaczne zwroty na stronie banku i w aplikacji. Crédit Agricole Bank Polska S.A.
11: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
12: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać!
11: Od poniedziałku do środy herbata Lipton 92 torebki. Kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis, 6 na osobę. A artykuły Ariel kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańsze gratis, 4 na osobę. Kaufland.

0: to teraz. Idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Kozori Turbo Blaze. Za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Teraz w Deichmann nieprzecenione sneakersy Adidas, Nike, Fila, Puma, Skechers 4F i inne kupisz z rabatem 20%. Oferta dla klientów Deichmann Plus ważna przy zakupach za minimum 219 zł. Dobre ceny, dobre buty. Po prostu Deichmann.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.
5: Asia, Ania, Martyna.
6: Ariana Grande. Hi everybody, it's ATB here.
7: Cześć, tu Piotr Ambroży. Razem jesteśmy w RMF Max.
8: RMF Max.
9: Kraków 96 i 7 FM.
10: Na zegarach godzina 14 w RMF Max. Kraków, czas na najświeższy flash i prognozę pogody. Kinga Nega, zaczynamy. To może być szansa dla chorujących na czerniaka. Badania nowej szczepionki przeciwko temu nowotworowi weszły w ważny etap. Preparat był już testowany na ponad 1000 pacjentów, a teraz przed nim między innymi procedura rejestracyjna.
11: Jak wiadomo, agencje regulatorowe muszą sprawdzić wszystkie dane. Muszą sprawdzić bezpieczeństwo, które wygląda bardzo dobrze. Rzadko jest tak, że jak połączymy dwa leki, to nie mamy dodatkowej toksyczności, nie mamy dodatkowych działań niepożądanych. Tu nie ma.
10: Mówił profesor Piotr Rutkowski z Polskiego Towarzystwa Onkologicznego. Nowa szczepionka na czerniaka może być podawana pacjentom w drugiej połowie przyszłego roku. Ma niemal do zera zmniejszyć ryzyko przerzutów nowotworowych.
9: Słuchacie RMF Max Kraków.
10: Zmotoryzowanym przypominamy o utrudnieniach na obwodnicy Krakowa. O 19 ma rozpocząć się remont nawierzchni na 2,5-kilometrowym odcinku między węzłami Modlnica i Modlniczka. Prace mają być prowadzone głównie nocami.
12: Prace prowadzone będą między trasą Olkuską a Radzikowskiego. Najpierw na jezdni od strony lotniska w kierunku Warszawy.
13: Prace potrwają do połowy września. Będą prowadzone w nocy między 19 a 6 rano. W drugiej połowie września, jeżeli pogoda pozwoli, jeżeli będą odpowiednie warunki, zajmiemy się jezdnią drugą, czyli tą, która prowadzi od strony Warszawy w kierunku Katowic.
12: W czasie ściągania starego asfaltu będziemy jeździć jednym pasem. Natomiast kiedy drogowcy rozpoczną układanie nowej nawierzchni, jezdnia będzie zamykana, a nas czekać będzie objazd przez rondo Ofiar Katynia, wyjaśnia Kacper Michna z GDDKiA.
10: Tyle Przemek Błaszczyk. Ponad 250 wyselekcjonowanych aut, w tym super samochody i unikalne projekty tuningowe. Ponad 35 wystawców branżowych weźmie udział w 6. edycji Tuning Show Expo. W programie pokazy driftu, ale też strefa Car Audio.
14: Będziemy mieli całą strefę przygotowaną właśnie pokazującą, jak mogą grać samochody i jak można je tuningować właśnie pod kątem tego, żeby osiągać jak najlepsze efekty dźwiękowe. Moc głośników jest taka, że naprawdę można wyjść rozczochranym ze środka. To też często zawody Car Audio pokazują, że jak tam kręcą tymi basami, to naprawdę dziewczyny wychodzą nieuczesane z samochodu.
10: Mówił Tomasz Pasewicz, współorganizator wydarzenia. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się organizowane w Krakowie szkolenia Czy leci z nami lekarz? Kursy przygotowują medyków do udzielania pomocy na pokładzie samolotu. Do tej pory ukończyło je 75 lekarzy, a do końca roku liczba ta wzrośnie do 100. Zajęcia odbywają się na lotnisku Kraków Airport. Obejmują zarówno teorie, jak i praktyczne ćwiczenia w warunkach przypominających lot pasażerski. Krakowska policja podsumowała nocną akcję przeciwko piratom drogowym. Funkcjonariusze grupy Spit ujawnili 113 wykroczeń i wystawili 108 mandatów. Z ruchu wyeliminowano 16 zbyt głośnych pojazdów.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
10: Od godziny 15 do północy w Krakowie ma obowiązywać ostrzeżenie przed możliwymi burzami, w czasie których może intensywnie padać. Na razie zachmurzenie umiarkowane, sporo błękitu i słońca, chociaż chmur będzie przybywać. Temperatura wysoka, dziś nawet do 30 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie w nogach. normie. W nocy przewaga chmur, możliwe opady deszczu, ale ciepło od 15 do 17 stopni. Jutro słonecznie.
15: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
16: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
17: Dzisiaj specjalnie nie mówimy wam, która jest godzina, żeby zatrzymać wakacyjny czas.
18: Asia Meus, Irek Jakubek, dzień dobry!

słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit lub ten hit, to znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: Michiko i szybka lekcja hiszpańskiego w ostatni poniedziałek wakacji. Mój chłopak.
1: Mój chłopak, jak będzie moja dziewczyna?
0: Michika.
1: Michika. Jest tak, to trzeba uważać, żeby to dobrze zapisać, jeszcze bardziej wyraźnie powiedzieć, bo mogłaby być awantura.
0: Michika.
1: Michika.
0: Tak jest.
1: Michika jedna. Ha, super. Asia, Irek, jesteśmy z wami po południu. Uwaga, teraz się skupcie, jak się boicie jutro szkoły, bo prezydent ma pomysł, żeby w szkołach średnich był jeszcze jeden dodatkowy egzamin.
0: Prezydent wymyślił w Juracie, że fajnie by było wszystkim pełnoletnim uczniom szkół średnich zafundować bezpłatny kurs na prawo jazdy.
1: No super. To znaczy, że prezydent bardzo rozumie potrzeby młodzieży. Będzie im trochę łatwiej wyjechać, jak już będą mieli to prawo jazdy.

0: nie jest zwykłe umpa, umpa, umpa, to jest sylwa bumpa, bumpa, bumpa. FMF Max. Wakacje się kończą, ale wakacyjna zabawa zostaje z nami na dłużej.
1: 15 tysięcy złotych do wzięcia od RMF Max przez cały ten tydzień codziennie. www.rmfmax.pl, tam sprawdzacie swoje szanse.

0: Sorry, papi, jak zawiozłeś dzisiaj rano dziecko do szkoły, to teraz jest dobry moment, żeby już po to dziecko pojechać, już się nastało, naczekało i już wie, że szkoła jest dopiero jutro. Ojciec, a RMF Max w swojej popołudniowej wersji najlepsze już dzisiaj.
1: Ale w ogóle się nie martwcie tym wrześniem, tą szkołą w RMF Max specjalnie dla was. 3 minuty wakacji ekstra.
0: Użel, taki, że orzesz.

0: Lidlówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl. Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Co ty taki zakręcony?
3: Ech, ten świat jest jak labirynt. Serio, łatwo się zgubić.
2: Szukasz właściwego kierunku? Sprawdź szkołę policjalną TB Edukacja. Praktyczny zawód możesz tam zdobyć nawet w ciągu roku.
3: Co? Tak szybko?
2: Pewnie! Ja już się zapisałam. To jak? Idziesz?
3: Czekaj!
2: Nie ma na co czekać. Sprawdź ofertę na tb.pl.
3: Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
2: TB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
4: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacją DM to proste. Przez cały wrzesień korzystaj z kuponu minus 10%.

0: Tylko teraz idealny dla dużej rodziny, energooszczędny i łatwy w czyszczeniu airfryer Cosori Turbo Blaze za jedyne 499 zł. Najniższa cena z 30 dni to 599. Kupuj w Neonet.
1: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
2: I po reklamie.
3: Zuśka.
4: Hey, Shakira.
5: Hey, it's Somber.
6: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
7: RMF Max.
1: Kraków 96 i 7

0: Od godziny 15 do północy w Krakowie ma obowiązywać ostrzeżenie przed możliwymi burzami, w czasie których może intensywnie padać. Na razie zachmurzenie umiarkowane, sporo błękitu i słońca, chociaż chmur będzie przybywać. Temperatura wysoka, dziś nawet do 30 stopni w tym najcieplejszym momencie dnia. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie, ciśnienie w normie. W nocy przewaga chmur, możliwe opady deszczu, ale ciepło od 15 do 17 stopni. Jutro słonecznie.
1: Już za chwilę wracają twoje hity.

0: Słuchajcie, wakacyjny romans to tylko do dzisiaj, bo od jutra szkoła.
1: No, będzie się można w szkole zakochać, nie? Zwłaszcza jak lubicie matematykę. Asia, Irek, wpadajcie na popołudniówkę Maxa już jutro.
0: Za chwilę Justyna i Michał, a dla was teraz nowość.
1: Fast Boy.

0: Reklama.
1: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
2: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
1: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
2: Uff, jest dla mnie ratunek.
1: Tak.
2: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
3: Zdrowid.

0: każdej palecie jest pieniądz, tylko trzeba umieć go wyciągnąć.
1: Okay. Przecież tylko się rozglądnąć, ale nie mają jak.
2: Licytacja to ryzykowny biznes. Czy można na nim dobrze zarobić? Oglądaj Zakup w ciemno od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
3: Melduje się w nowym sezonie i od razu będą kłopoty. Nowy sezon Zajazd. Będzie się działo. Premiera już dziś o 16:00. Oglądaj w Stopklatce. Zapraszam, Jan Wieczorkowski.

0: supermocny laptop gamingowy z antywirusem Norton oraz cashback od Lenovo za jedyne 2899 aż 600 zł taniej. Najniższa cena z 30 dni to 3499. Kupuj w Neonet.
1: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
2: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Kraków, ulica Armii Krajowej 17.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: I po reklamie.

0: Hej, tu Roxy Węgiel.
1: Cześć, tu Justyna Borycka. Razem jesteśmy RMF Max.
2: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
3: Na zegarach wybiła godzina 15, w RMF Max Kraków czas na flash, sport i prognozę pogody. Kinga Nega, zapraszam. Blik będzie miał dodatkową ochronę przed nielegalnym hazardem. Od jutra system będzie automatycznie sprawdzał, czy odbiorca płatności nie znajduje się w rejestrze niedozwolonych domen. Jeżeli tak, transakcja zostanie zablokowana. Co to oznacza dla nas?
4: Raczej te zmiany nie powinny utrudnić korzystania z Blika. Po prostu nastąpi dodatkowy krok, zarówno w sensie, żeby pomóc nam nie popełnić tego błędu i nie się oszukać, jak i dodatkowy krok tej weryfikacji, natomiast będzie się to działo błyskawicznie za pośrednictwem API, więc nie spodziewajmy się tutaj na przykład, że z tego powodu będziemy mieli odczuwalne przedłużenie tego, jak ta transakcja będzie przebiegała.
3: Mówił Tomasz Palach, radca prawny i twórca internetowy.
2: Słuchacie RMF Max Kraków.
3: Jutro pierwszy dzwonek w krakowskich szkołach. Nowy rok szkolny uczniowie rozpoczną między innymi w 6 rozbudowanych placówkach oświatowych. Miasto przeznaczyło na te inwestycje 164 miliony złotych. Powstały nowe sale lekcyjne, sale gimnastyczne, boiska i przedszkola. Kraków zapowiada też dalsze inwestycje i rozwój programów wspierających aktywność, samorządność i bezpieczeństwo młodzieży. Zazieleni się przy hali targowej, zarząd dróg przy okazji remontu na Grzegorzeckiej zasadzi kilka drzew.
5: W sumie tych drzew będzie 8, ale oprócz tego również w całym tym obszarze wprowadzimy dodatkowych kilkaset krzewów, które zazielenią właśnie ten obszar. Natomiast jeśli chodzi o te drzewa, one przede wszystkim mają spełniać taką funkcję po prostu dawania cienia pasażerom, którzy oczekują na peronach tramwajowych na tramwaj, co szczególnie, myślę, zostanie docenione właśnie w takie gorące letnie dni.
3: Mówił Krzysztof Wojdowski z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. W środę odbędzie się żołnierska akcja poboru krwi. Będzie można pomóc.
6: Od 9 do 13 będzie można tutaj przyjść, będzie mógł wejść każdy, oddać krew, a co za tym jest związane, pomóc innemu człowiekowi. Bo jak wiemy, że krew to jest jedyna rzecz, której nie można wyprodukować, jest cały czas potrzebna.
3: Ile będzie stanowisk?
6: Będziemy mieli 4 takie stanowiska. Ta akcja potrwa od godziny 9 do 13.
7: Przy każdym stanowisku pani pielęgniarka.
6: Tak, dokładnie, przy każdym stanowisku pani pielęgniarka. Będzie można też porozmawiać z panami pielęgniarkami na temat zdrowia, na temat dobrego odżywiania się i oczywiście przy okazji zarekrutować się do wojska.
3: Mówił kapitan Zbigniew Czapik z Wojskowego Centrum Rekrutacji. Rozmawiał z nim Przemek Błaszczyk. Setka dzieci z rodzin zastępczych i podopiecznych krakowskiego MOPS-u otrzymało szkolne wyprawki od wodociągów miasta Krakowa. W plecakach znalazły się między innymi piórniki, kredki, długopisy, bloki i bidony. Akcja odbywa się w ramach programu Czułe H2O, który od 9 lat wspiera najmłodszych mieszkańców Krakowa. Dzięki inicjatywie pomoc trafiła już do blisko 600 dzieci. Teraz już flash sportowy.

0: Krzysiek Chwaniński, zapraszam na flesz sportowy RMF Max. Polki zagrają dzisiaj z reprezentantkami Portugalii o awans do najlepszej ósemki Mistrzostw Europy. Faworytkami, i to zdecydowanymi, biało-czerwone.
1: Na pewno będzie to zespół, który będzie chciał coś ugrać, będzie waleczny i myślę, że nie podda się po pierwszej piłce, po pierwszym secie, tylko będzie walczył do końca, więc też będziemy musiały być zawzięte i wyjść zdecydowanie na ten mecz.
0: Podkreśla jednak nasza środkowa Anna Obiała. Mecz w Stambule o godzinie 18. Po godzinie 19 swoje mecze pierwszej rundy tenisowego US Open powinni rozpocząć Maja Chwalińska i Hubert Hurkacz. Iga Świątek na kort w Nowym Jorku powinna wyjść natomiast o północy. Przeciwniczką Polki Chinka Wong Xiu.
2: Będzie ładnie?
3: Za chwilę pogoda w RMF Max.
4: W Krakowie zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Zdaniem synoptyków niewykluczone są również burze, w czasie których może intensywnie padać. Na termometrach wysokie wartości od 27 do nawet 30 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby, w czasie burz może być porywisty. Noc w Krakowie z zachmurzeniem dużym, możliwy deszcz, a na termometrach około 16 stopni. Jutro za to spokojnie sucho i do 25 kresek.
5: Nie, moim zdaniem to tak dziwnie, to tak, że dzisiaj jeszcze wakacje, jutro już początek roku szkolnego, ale to we wtorek.
6: No tak się jakoś gdzieś ten kalendarz ułożył.
5: Nie, to powinny być wakacje do końca tygodnia jeszcze.
6: Tak.
5: I od poniedziałku normalnie zacząć.
6: Tak równo, od poniedziałku, to wtedy ma sens. Ale cóż, no, my dzisiaj w ten poniedziałek, który jest, się witamy z wami. Śliwek i Borycka, cześć. 4 minuty po 3:00, to jest kanał nadawczy w RMF Max.

0: Ale Farben i Body Talk w RMF Max. I od razu jakoś człowiek czuje, że to było coś ważnego i dobrego.
1: I wyjątkowego. I o takie właśnie rzeczy was teraz pytamy w RMF Max, no bo 31 sierpnia to jest doskonała okazja, żeby podsumować sobie wakacje, ale tylko tymi dobrymi rzeczami, które wydarzyły się w waszym życiu.
0: No to proszę bardzo wysyłać głosóweczki na Messenger RMF Max. Borycka, zacznij podsumowanie
1: wakacji. Ja zaprezentuję,
0: wakacji.
1: Jak to powinno wyglądać. W te wakacje, jak było ciepło, to naprawdę jeździłam na rowerze, a nie stał zamknięty w komórce lokatorskiej.
0: A ja zjadłem gofra z agrestem.
1: Głosówki na Messengerze albo Instagramie RMF Max. Dajcie znać, jak wam minęły wakacje.
0: Sombrowi nie do końca wyszło to Wii. Trochę inaczej ma to brzmieć, ale też sobie radzi. My body isn't ready w RMF Max.

0: Alok i J-Lo na 18 po trzeciej w RMF Max. Everything is fine, wszystko dobrze, wiadomo, to sobie dzisiaj powtarzamy, ale może być dużo lepiej, bo to kolejny tydzień z zabawą Casa de Palma. Jeszcze wakacje tutaj przedłużamy w RMF Max.
1: 580 razy bardziej dobrze.
0: Lepiej. W skrócie lepiej, tak.
1: Może być, kochani, bo 580 razy mnożymy każdego SMS-a, którego w zabawie Casa de Palma wyślecie przez najbliższe 10 minut. I to jest porządny mnożnik, moim zdaniem. To jest tak, jeden
0: ja się
1: z tych
0: zgadzam
1: większych.
0: Z tym. To jest jeden z tych większych, bo my już za chwilę będziemy dzwonić, więc to jest w zasadzie no, niemal ostatnia okazja, żeby do tej zabawy dzisiaj się zgłosić, więc ślijcie Max na 7327 za 369. Nawet 15 koła do zgarnięcia, ale też inne nagrody. Maszynki do lodów, JBL-e, głośniki, takie duże i takie mniejsze i mnóstwo innych fajnych nagród, więc co szkodzi
1: Proszę
0: spróbować,
1: bardzo, możecie
0: prawda?
1: Zrobić tak, żeby w życiu było bardziej dobrze. Albo lepiej.
0: Tego będziemy się trzymać.
2: Max. Reklama.
3: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
4: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
5: Skąd ta piana, kochanie?
4: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
6: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
7: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Studia w Krakowie? Mieszkanie też trzeba ogarnąć. Sprawdź specjalne oferty dla studentów od Archicom. Zapraszamy do salonu sprzedaży Lubicz 23A, Kraków. Lub zadzwoń 12 666 00 32.
9: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika, Kraków, ulica Wadowicka 3B.

0: oszczędności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
1: Lidl, to się opłaca.
2: Mega okazje w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy,

0: o szamanie, z którym nie jesteś na ty. Piosenka Szampan w RMF Max.
1: Kanał nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Przyznam, że to był dla mnie trochę długo dochodzący, ale złapałam. Złapałam, mam nadzieję, że wy też. 32 minuty po trzeciej, to jest RMF Max, kanał nadawczy. Dzisiaj 31 dzień sierpnia i podsumowujemy wakacje.
0: No to podsumowujmy.
3: W te wakacje nie przytyłam.
2: Na takie głosówki właśnie czekamy na Messengerze RMF Max. Dajcie znać, jak wam minęły wakacje z takim radosnym wii na końcu, któremu my też będziemy wtórować.
0: Czekamy na głosówki na Messengerze RMF Max.

0: Zaraz, kochani, prognoza pogody. Póki co Marlon Hofstadt i numer I Like, a jeśli chodzi o tą pogodę, to ona jest trochę jak ja wybierający wakacje. Nie może się zdecydować.
1: No to może tak być, faktycznie. Za chwilkę najświeższa prognoza, a więcej nowości jeszcze dzisiaj do 18 w kanale nadawczym. Bądźcie z nami.
2: Max. Reklama.
3: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
3: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
4: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop Dell 15 do pracy i nauki. Intel Core i7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 3499 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
5: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
6: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
7: Kaufland jest! Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. Tak, ziemniaki tylko 99 groszy za kilogram. A banany kilogram jedynie 2,99 z Kaufland Card Extra. 2 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland. Kaufland jest!
8: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
9: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
8: A gdzie tak jest?
9: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
8: O, już zatrudniam.
9: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
10: W reklamach samochodów oferty wyglądają atrakcyjnie, ale dodatkowe warunki i ograniczenia potrafią zaskoczyć. A w Geely zero nieprzyjemnych niespodzianek. Dostajesz promocyjne finansowanie z niską ratą i pakietem serwisowym w cenie. Tylko teraz idealnie życiowy SUV Geely Starray EMI w wynajmie z niską ratą już od 959 zł netto miesięcznie dla firm. Spotkajmy się już dziś w autoryzowanym salonie i serwisie Geely Dynamika. Kraków, ulica Wadowicka 3B.

0: RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
1: Do euro przyjdź.
0: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
2: I po reklamie.

0: Kraków 96 i 7 FM.
1: W Krakowie zachmurzenie przeważnie umiarkowane. Zdaniem synoptyków niewykluczone są również burze, w czasie których może intensywnie padać. Na termometrach wysokie wartości od 27 do nawet 30 stopni. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr przeważnie słaby, w czasie burz może być porywisty. Noc w Krakowie z zachmurzeniem dużym, możliwy deszcz, a na termometrach około 16 stopni. Jutro za to spokojnie, sucho i do 25 kresek.

0: Robin Schulz i James Blunt w RMF Max. Tak miło, tak nostalgicznie, bo patrz, Michałku, już prawie wrzesień, jesień i będzie premiera nowego GTA, w którym wiemy już, że jak wyświetlisz na przykład i nie odpowiesz na SMS-a...
1: Nie.
0: To masz karne punkty.
1: Nie.
0: Mhm.
1: Nie.
0: Mhm.
1: Znaczy, to jest niedobrze dla mnie, bo Rytka wie dlaczego, bo jakby kojarzycie tego typa na każdym czacie grupowym, który nigdy nie odpisuje? To ja.
2: Reklama.
3: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
4: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
5: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
6: Dyskontowe asy w Netto. Teraz polski ziemniak wczesny luz, tylko 99 groszy za 1 kg, aż 60% taniej. A papier toaletowy trzywarstwowy Velvet, opakowanie 16 rolek, 1 plus 1 gratis. Netto, patent na tanie zakupy. Jakie

0: 1 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie wie.
1: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
2: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
1: A gdzie tak jest?
2: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i...
1: O, już zatrudniam.
2: Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
3: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
4: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
5: Ty plus chwila słodkiej przyjemności równa się promka w Carrefourze. Czekolada Milka od 80 do 100 gramów w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 5 września.
6: Carrefour w sumie najlepszy jest.
7: Lody, lody, zapraszamy na pyszne lody. A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną.
8: Słyszysz, lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po Lacto Control.
9: Suplement diety Lacto Control poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka Lacto Control przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. Lacto Control i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
10: I po reklamie.

0: Tu Radek.
1: Cześć, tu Daria Zawiałow.
2: Hey, it's Dua Lipa.
3: Cześć, tu Dawid Zmiązek. Razem jesteśmy RMF Max.
4: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
1: To popołudnie z RMF Max Kraków. Wybiła godzina 16. Kinga Nyga. Zapraszam na flash i prognoza pogody. Taniej już nie będzie. Dzisiaj ostatni dzień obowiązywania maksymalnych cen paliw z obniżonym podatkiem VAT, czyli programu CPN. Jakich cen możemy spodziewać się od jutra?
5: No, wzrost będzie bolesny dla kieszeni zmotoryzowanych. Stawki pójdą w górę średnio od 70 do 90 groszy za litr, w zależności od rodzaju paliwa.
6: Będziemy widzieć ceny powyżej 7 zł dla 95-oktanowej benzyny i powyżej 8 zł dla oleju napędowego.
5: Wylicza redaktor naczelny portalu epetrol.pl Grzegorz Masiak.
1: To był Igor Skrzypek.
4: Słuchacie RMF Max Kraków.
1: 10,5 miliona złotych. Tyle ma kosztować remont 2,5-kilometrowego odcinka obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka. Prace mają być prowadzone głównie nocami, a potrwają do końca września.
7: W dzień obwodnica będzie dostępna dla kierowców. Ruch będzie odbywał się dwoma pasami z ograniczeniem prędkości do 70 km na godzinę. Natomiast w nocy, na etapie ściągania starego asfaltu, ruch będzie poprowadzony jednym pasem. Kiedy będziemy układać nową nawierzchnię, to wtedy w nocy jezdnia będzie zamknięta i obowiązywał będzie objazd przez rondo ofiar Katynia.
1: Informował Kacper Michna z GDDKiA. Remont rozpocznie się dziś o godzinie 19. Łukasz Gibała ma problem z zebraniem wymaganej liczby ważnych podpisów potrzebnych do rejestracji kandydatury w przedterminowych wyborach prezydenta Krakowa. Jak poinformował w swoich mediach społecznościowych, część z ponad 5000 złożonych podpisów została zakwestionowana z powodów formalnych. Chodzi między innymi o brak nazwy miasta w adresie na kartach poparcia. Sztab prowadzi dodatkową zbiórkę podpisów. Termin zgłaszania kandydatów, przypominamy, upływa 3 września. Pierwsza tura wyborów w Krakowie 27 września. W najbliższy weekend Tuning Show Expo, to największe wydarzenie motoryzacyjne w Małopolsce, ponownie zgromadzi tysiące fanów tuningu, motosportu i wyjątkowych projektów z całej Polski i z zagranicy. Skąd przyjadą samochody?
8: Będą samochody z Czech, ze Słowacji, będzie też kilka samochodów z Niemiec, będą samochody z Wysp Brytyjskich. To są wszystko bardzo ciekawe auta. Oczywiście wszystkie samochody po tuningu, jedne zmodyfikowane bardziej, drugie mniej. Też w tym roku postawiliśmy na taką historię tuningu. Będzie kilka projektów stuningowanych w stylu lat 2000, lat 90. To był w ogóle zupełnie inny klimat, zupełnie inny styl.
1: Mówi Tomasz Pasewicz, współorganizator wydarzenia. Odsłonięto mural upamiętniający Andrzeja Zauchę. Malowidło powstało przy ulicy Mogilskiej w rejonie, gdzie artysta mieszkał przez wiele lat. Autorem pracy jest street artowiec Piotr Jaworski. Jak podkreślają inicjatorzy, mural ma przypominać mieszkańcom i turystom o jednym z najwybitniejszych krakowskich muzyków i wykonawcy takich przebojów jak Byłaś serca biciem czy Czarny Alibaba. Teraz prognoza pogody.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: To może być bardzo ciepłe, ale burzowe popołudnie. Zdaniem synoptyków do godziny 20 może lokalnie grzmieć, a w czasie burz niewykluczone są również opady. Na termometrach wysokie wartości do 29 w tym najcieplejszym momencie dnia. Potem z każdą godziną ta temperatura będzie delikatnie spadać. Warunki biometeo niekorzystnie wpływają na nasze samopoczucie. Wiatr wieje dzisiaj z zachodu, jest umiarkowany, chwilami porywisty. Noc z zachmurzeniem dużym, możliwy deszcz, a jutro już spokojniej sucho.
9: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
10: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
11: Dzień dobry po tej piękniejszej stronie godziny 16 w kanale nadawczym.
12: Dzień dobry.
11: Tu Siwek i Borycka. Ja zauważyłem ostatnio, ja mam dwa tryby na drodze. Jeden to jest... A gdzie oni się wszyscy tak spieszą? Po co te nerwy?
12: Chill, luzik.
11: I no i drugi tryb oczywiście. Boże, czemu oni się wszyscy tak wloką?
12: To jest właśnie to relatywne podejście do czasu, słuchajcie. Także jakby co, to jest 16:04. I tak to wygląda ogólnie na świecie. Ale jak wygląda u was? to nie wiemy.
11: Być może te dźwięki dramatyczne teraz troszeczkę podbijają wasz wyścig z czasem. Którą wersją wy dziś jesteście, dajcie znać. A my w kanale nadawczym jesteśmy z wami cały czas.

0: Dub Dogs i How Does It Feel w RMF Max. Jest 16.13 czy też 13.16? Nie, to w ten sposób to nie działa. Słuchajcie, bo zaczęliśmy się bawić w zamienianie pierwszego członu
1: pierwszej litery
0: dwuwyrazowych.
1: W sensie, jak macie na przykład Michał Siwek, to Michał Miwek, no. I nas to strasznie śmieszy, bo jest 31 sierpnia, nikt nie wie, o co chodzi w tym dniu i w ogóle po prostu zapraszamy was do zabawy, no, bo jakby czemu nie. Może jedziecie gdzieś na zakupy, może jeszcze ogarniacie coś ważnego. Mózg musi trochę odpocząć, więc teraz propozycja jest taka, że wy na Messengerze RMF Max albo na Instagramie zostawiacie głosówkę, w której zamieniacie właśnie dwie litery sąsiednich słów. A my musimy zgadnąć, o co chodzi.
0: Opowiedzcie nam o tym, co robicie, albo o tym, co widzicie. Na przykład sadę jamochodem. A widzę wlankę szody.
1: Tak, czyli szklankę wody. Super, to jest śmieszne, prawda?
0: Jest tak głupie.
1: No, bawmy się, słuchajcie. Wspaniała, w ten poniedziałek i tak nic lepszego nas nie czeka. Więc Messenger RMF Max, dajcie znać.
0: No i masz go, widzisz go. Wiktor Waligura, ten się wycwanił. Tutaj się nic nie wydarzy. Cztery pory roku przed nami od Wiktora Waligury, 16.15.
1: Pozdrawiam Bustynę Jorycka.

0: A mówiłam, że będą piękne nowości w RMF Max. Na 20 po czwartej Eli Oaks i Lavinia za nami. No a my dzisiaj, ponieważ jest to dzień dość szalony, chaotyczny, taki nie wiadomo w sumie do czego, 31 sierpnia, poniedziałek, no to zamieniamy sobie po prostu litery w słowach i o to, co nam wychodzi.
1: Moje ulubione to lew mi kreci.
2: Jest jakby... urocze?
0: Krew mi leci, zgadliśmy.
2: Samo w sobie, ale jednocześnie jakby współczujemy.
3: Szedłem na lekcję, powiedziałem, że spóźniłem się dlatego, że dał leszcz, a chodziło oczywiście o lał deszcz.
2: Czekamy na więcej. Ktoś też nadesłał nam informację, że
0: ćwierki ptaszkają.
2: Tak, tak. O właśnie.
0: Taką wiadomość też dostaliśmy na Messengerze RMF Max. Nagrywajcie głosówki, jeszcze do tej zabawy wrócimy. Tymczasem 20 po czwartej w RMF Max.
4: Ale ten las trzeci.

0: Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
1: My się tego lata trzymamy po prostu tak jeszcze na ostatni paluszek. 31 sierpnia u nas cały czas Casa de Palma, czyli zabawa, w której można zgarnąć nawet 15 tysięcy złotych.
2: No to kochani, łapcie się za telefony, bo do kogoś właśnie w tym momencie dzwonimy i jak komuś zawibruje telefon i postanowicie to zignorować, to może wam przejść obok nosa całkiem porządna nagroda. Ja już numer wykręciłem i będziemy czekali 6 sygnałów, aż ktoś ten telefon odbierze. 15 tysięcy złotych nawet w Casa de Palma dziś do zgarnięcia. Dwa sygnały za nami.
1: Ja się zawsze tak trzęsę, jak lecą te sygnały.
2: Ja zawsze po drugim mam największy zawał.
1: Już
2: a to
1: trzeci.
2: Już jest trzeci. Matko Boska. Człowieku,
1: czwarty.
2: Odbierz! Leć do telefonu, jak ci dzwoni telefon, biegnij! Człowieku,
1: piąty.
2: Biegnij! Szybciej! Nie!
1: Halo?
3: Użytkownik.
1: O, nie!
2: Boże, Boże, co tu się wydarzyło?
1: Ale mi jest smutno teraz. Poniedziałek, to mógł być taki piękny poniedziałek dla kogoś z was, a tak to tylko 100 zł niestety, no, za nieodebranie telefonu w Casa de Palma.
2: No ten koniec wakacji miałem nadzieję, że będzie jednak trochę piękniejszy, no ale teraz każdy, kto sobie siedzi i myśli, no ja bym odebrał. No to proszę bardzo to udowodnić.
1: Tak jest, bo my jeszcze tej zabawy nie kończymy. Jeszcze w tym tygodniu Casa de Palma gra 15 tysięcy złotych też nadal w grze, oprócz innych fantastycznych nagrodów, między innymi Instaxy, JBL, bary, maszyny do popcornu, to wszystko jest do zdobycia. A żeby wejść do gry, ślij teraz Max na 7327 SMS-em za 3,69.
0: Sponsorem programu Casa de Palma w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.

0: Ten bas jest tak doskonały. Ach, cudowne. Nowy Tame Impala z numerem Loser w RMF Max. Tak się gra o tej porze w poniedziałek.
1: A my zapraszamy do listy obecności. Jutro będzie ta prawdziwa w szkole, jasne. Ale my chcielibyśmy taką listę obecności słuchaczy RMF Max zrobić z okazji początku roku szkolnego, więc prosimy was o głosówki na Messenger RMF Max, ale to zupełnie serio.
0: Tak.
1: Prośba, nagrajcie nam swoje imię, funkcję, którą pełniliście w klasie w swoich latach szkolnych i zgłoście obecność.
0: No, czyli takie, cześć, tutaj Justyna, ja byłam skarbnikiem, obecna.
1: Cześć, tak? Tu Michał, ja byłem pajacem, obecny.
0: Dobrze, czyli wszystko się zgadza. Głosówki na Messengerze RMF Max, jutro będziemy sprawdzać listę obecności.
1: Tak jest, to wysyłajcie głosóweczki na Messenger RMF Max, najprościej wejść na nasz profil na Facebooku i tam kliknąć wyślij wiadomość, a w międzyczasie my was zapraszamy na najświeższą prognozę pogody, bo w tej się będzie też działo. Dziś burze, jutro chłodno, w środę podobno ma wrócić upał.
0: Tak?
1: Wiedziałaś? No, to tak. Się zaraz dowiesz.
2: Reklama. Tylko teraz. Limitowana edycja Parkside. W sklepie i na Lidl.pl. Akumulatorowa wiertarko-wkrętarka z akumulatorem i ładowarką w zestawie. 20 V Parkside. Tylko 249 zł. Najniższa cena z 30 dni 349 zł.
3: Lidl. To się opłaca.
4: Wyprzedaż.

0: Szkoda, że się weekend skończył, słuchajcie. Bardzo żałuję. Bo ja sobie w weekend założyłem takie moje ulubione, wygodne buty. Tylko, że one są już brudne, bardzo stare.
1: Świat ich nie może oglądać
0: Ja nie mogę do pracy przyjść.
1: Ale tak?
0: Tylko w weekend mogę je założyć.
1: A teraz masz nowe?
0: Teraz już mam nowe.
1: No, powiem ci, że...
0: Nie rób mi tego! Nie!
1: No to nie! Się poszarzały. Ale tak jest z białymi butami. No co zrobisz, buta nie zjesz, jak to mówią.
0: Prognoza pogody zaraz. Reklama.
2: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego. To najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
3: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowit.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
5: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: Wyprzedaż w Multimarkecie Jula nawet do 60% taniej. Zestaw wierteł i końcówek Mac Tools zawierający 246 elementów kupisz za jedyne 79 zł, czyli taniej aż o 170 zł. Zapraszamy do sklepów i na jula.pl.
8: Bo w Media Expert taniej masz.
9: Media Expert.

0: deski trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Witaj w klubie gotowych na pierwszy dzwonek. Artykuły szkolne, podręczniki i wyposażenie do pokoju ucznia znajdziesz w salonach Empik i na empik.com. Teraz w salonach Empik z aplikacją aż 20 zł rabatu przy zakupach za minimum 100 zł na plecaki, piórniki, bidony, śniadaniówki i inne artykuły szkolne. A na empik.com wszystko do pokoju ucznia aż do 40% taniej. Od biurek i krzeseł po lampki i organizery oraz podręczniki w dobrych cenach z darmową dostawą do salonów Empik.
2: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
3: I po reklamie.

0: Kuba.
1: Tu Martyna.
2: This is Lady Gaga.
3: Z tej strony Kleo.
4: Tu Michał Szymański. Razem jesteśmy RMF Max.
5: RMF Max.
4: Kraków 96 i 7 FM.
6: To będzie ciepła noc w Krakowie. Temperatura zatrzyma się w okolicach 16 kreski. Na niebie

Przewaga chmur, niewykluczone są również burze z opadami deszczu. Warunki biometeo mają niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Za to jutro już zdecydowana poprawa pogody, ma być spokojnie, sucho, bez opadów deszczu. Trochę chmur może się pojawić, ale nie groźnych, a temperatura maksymalnie wzrośnie do 25 stopni. Warunki biometeo mają być obojętne dla naszego samopoczucia.

0: obejmuje noce to Liwka, PZ i Jonatan, a Michałowi strasznie to jest krzypi ten pałąk od mikrofonu.
1: Zostaw mój pałąk!
0: Za 5 minut będzie 18. My dzisiaj mieliśmy super zabawę w zamienianie liter w różnych słowach i przyszła do nas jedna super propozycja od Wojtka. MMF Rax.
1: A zatem pożegnajmy się w MMF Rax, Sichał Miwek.
0: Bustyna Jorycka. Do usłyszenia jutro po 15, a za chwilę tutaj graba, więc zostańcie z MMF Rax.
1: Grzemek Prabowski, już zaraz.
2: Reklama.
3: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce Moje ING, a zyskasz do 900 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
4: Plany ING to pakiety usług dostępne z kontem osobistym. Maksymalna kwota nagród w promocjach zależy od wybranego planu. Aplikacja Moje ING to wersja usługi bankowości elektronicznej na urządzenia mobilne. Zapoznaj się z warunkami promocji, konta pełne korzyści, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia OKO w PLN w ofercie specjalnej.
5: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
6: No.
5: A tamta to jest mega.
6: Mega, mega.
7: Mega okazje w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy Acer Nitro RTX 4050. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3999 zł. Teraz za jedyne 3699. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
8: Studia w Krakowie? Mieszkanie też trzeba ogarnąć. Sprawdź specjalne oferty dla studentów od Archicom. Zapraszamy do salonu sprzedaży Lubicz 23A, Kraków. Lub zadzwoń 12 666 00 32.
9: Szukasz studiów, które dają coś więcej? Studiuj w samym sercu Krakowa. UEK to nowoczesne kierunki, inspirujący ludzie, zielony kampus i możliwości, które otwierają przed Tobą świat. Rekrutacja rozpoczęta. Nie czekaj. Wybierz studia, które zapewnią Ci najlepszy start. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Studiuj, doświadczaj, żyj!
10: Tomek! Pierwszy dzień szkoły, a ty już zapominasz śniadania.
11: Nie wziąłem też kasy na wycieczkę.
10: Po lekcjach pójdziemy założyć ci konto w banku Pekao S.A. Z kartą, aplikacją i można zgarnąć 300 zł na start.
11: W końcu będę miał kieszonkowe.
10: Mhm. A ja nadzieję, że nauczysz się nim mądrze zarządzać.
12: Dobra lekcja samodzielności. Robert Lewandowski.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata. Mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 września. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Jakobs Kronung. Kawa mielona 500 gramów. Teraz tylko 25,99 przy zakupie dwóch sztuk. Najniższa cena z 30 dni 37,99. A Krakus szynka konserwowa 455 gramów. Teraz tylko 3,99 za co drugie opakowanie. Cena regularna i najniższa cena z 30 dni 15,79. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
15: I po reklamie.

0: 96 i 7 FM.
1: Czas na flash w RMF Max Kraków. Kinga Nyga, zapraszam. Jesteśmy na 96 i 7 FM. Policja zatrzymała już wszystkie osoby podejrzane o brutalne pobicie 36-latka na osiedlu Willowem. Ofiara, przypomnijmy, znana w środowisku kibiców Hutnika Kraków jako Jankes, zmarła w karetce pogotowia.
2: W zeszłym tygodniu zatrzymano 16-latka, a zaraz po nim policja zapukała do 19-latka mieszkającego w Nowej Hucie. Dziewiętnastolatek usłyszał już zarzut udziału w pobiciu przy użyciu niebezpiecznego narzędzia.
3: Za ten czyn grozi kara pozbawienia do lat 8.
2: Wyjaśnia prokurator Tomasz Waszczuk z prokuratury okręgowej w Krakowie. Kolejni trzej podejrzani zostali zatrzymani w piątek na terenie Słowacji.
1: Informował Przemek Błaszczyk. Krakowska policja podsumowała nocną akcję przeciwko piratom drogowym. Funkcjonariusze grupy SPIT ujawnili 113 wykroczeń, wystawili 108 mandatów. Z ruchu wyeliminowano 16 zbyt głośnych pojazdów. Zatrzymano też kierowcę z zakazem prowadzenia i osobę bez uprawnień. Mundurowi ukarali również 11 użytkowników tzw. pseudo-hulajnóg i pseudo-rowerów. Za takie wykroczenie grozi mandat do 1500 zł. Lotnisko w Pobiedniku Wielkim doczeka się modernizacji. Odświeżona zostanie nawierzchnia pasa startowego, dróg kołowania oraz płyt postojowych.
4: Ja nie chcę nikogo straszyć, ale musimy codziennie myśleć o tym, że za naszą granicą toczy się wojna i musimy przygotowywać i infrastrukturę miejską. Zwiększamy nośność pasa poprzez tą inwestycję 10-krotnie, co umożliwi lądowanie również samolotom wykorzystywanym w celach bojowych. Musimy wykorzystywać to wsparcie rządowe do tego, żeby przygotowywać miasto, infrastrukturę miejską, ale również mieszkańców na trudne, niepewne czasy.
1: Mówi senator Monika Piątkowska, kandydatka na fotel prezydenta Krakowa. To prawdziwe święto dla fanów motoryzacji. W weekend kolejna 6. edycja Tuning Show Expo. Będą rzecz jasna najlepiej stuningowane pojazdy, ale nie tylko.
5: Będzie też bardzo dużo samochodów klasycznych. Będzie na przykład syrenka. Powiedz, kiedy ostatnio widziałeś syrenkę na ulicy?
6: No, jakieś 20 lat temu, albo 30 nawet.
5: No właśnie, więc ściągamy też takie perełki, które są zapomniane, które będą w ogóle ciekawostką na przykład dla młodych ludzi, którzy być może jeszcze takich samochodów nigdy na oczy nie widziały, a my jesteśmy pełni sentymentów tutaj i wracamy do tej motoryzacji takiej bardzo odległej. Będą samochody supersportowe.
1: Zapowiada Tomasz Pasewicz, współorganizator wydarzenia. Coraz większym zainteresowaniem cieszą się organizowane w Krakowie szkolenia Czy leci z nami lekarz? Kursy przygotowują medyków do udzielania pomocy na pokładzie samolotu. Do tej pory ukończyło je 75 lekarzy.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
1: Do północy w Krakowie ma obowiązywać ostrzeżenie przed możliwymi burzami, w czasie których niewykluczone są opady deszczu. Zdaniem synoptyków noc pochmurna, ale dość ciepła temperatura zatrzyma się w okolicach 16 kreski. Warunki biometeo będą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro trochę chłodniej, temperatura maksymalna to 25 stopni, ta odczuwalna nieco wyższa, ale będzie za to spokojnie. Przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie umiarkowane, nie powinno padać.
7: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel Nasza Sieć Net, krakowski dostawca internetu światłowodowego, telewizji cyfrowej i usług komórkowych. www.naszasiecnet.
8: Sponsorem prognozy pogody jest właściciel marki sklepów PSB Mrówka, oferujący ProMasker Blue Dolphin do zabezpieczania przed malowaniem.
9: Hej, cześć, witajcie po 18. Jeszcze jasno, nie chcę was straszyć, ale niedługo to się doczekamy. Przemek Grybowski, zamykamy oficjalnie sierpień razem. Czas na nasz wspólny wieczór od 20. Nowa dziesiątka listy Hot Bands i teraz numer, który może zdobyć jedynkę bardzo szybko. Kolejna wersja Self Aware, tym razem w wiralowej wersji od Temper City. No i teraz pytanie, koniec wakacji to tak bardziej hop czy bends? Bardziej się smucicie, czy jednak jest wesoło? Dajcie znać SMS-em na 3001. Kto się cieszy, że jutro można wrócić do szkoły? Rodzice na pewno. Temper City teraz w RMF Max.

Piękna to piosenka, nie zapomnę jej nigdy. Byli kiedyś noszczycie listych obęd Morandi w słynnym, niezapomnianym Save Me. Na koniec sierpnia to 243 dzień roku, a do końca już tylko, a może jeszcze 122 dni. Brzmi groźnie, ale do Sylwestra naprawdę jeszcze sporo weekendów. Może już powoli będziemy robić plany. Macie plany? Jakby co, to u nas nie zabraknie dobrej muzyki. Już wszyscy jesteście zaproszeni. Teraz Ed Sheeran przed startem roku szkolnego.

tym numerze słychać jeszcze wakacje, prawda? On Tonight, taka jakby nowa wersja, bo to był hit muzyki R&B, wtedy Montel Jordan w nowej wersji DJ Silva Bumpa. Dziękuję za wasze wiadomości. Koniec wakacji, jesteście bardziej smutni, czy tak na wesoło. Jednak pozytywne wibracje królują wśród słuchaczy i bardzo dobrze. Graba trzyma za was kciuki. Będą same piątki, szóstki, w ogóle wszyscy będziecie najlepsi. Za chwilę przed startem roku szkolnego The Weeknd w RMF Max, jego Save Your Tears.

Wszystko będzie dobrze, naprawdę proszę się nie stresować końcówką wakacji. Everything is fine. Alok i Jennifer Lopez, bez wątpienia jeden z wielu hitów tego lata. Za chwilę nasza nowość na wrzesień, Francis i Sobel. A może takie małe wakacje we wrześniu, słuchajcie, mniej tłumów, taniej generalnie. A w ogóle to w Polsce mają wystartować takie pierwsze loty niespodzianki. Nie wiem, czy słyszeliście o tym. Pasażerowie wsiądą sobie do samolotu pewnej linii lotniczej, nie wiedząc, dokąd lecą. Chcielibyście właśnie tak? Zależy, gdzie się wyląduje. Jakby Hiszpania, to chyba wszyscy by chcieli, chociaż turyści narzekali w tym sezonie, że jednak w tej Hiszpanii to było trochę za gorąco. Nie ma to jak u nas nad Bałtykiem. Chłodno, może zawsze zimne, to gwarantowane. No to teraz, już tak na czas po wakacjach, obiecana nowość na wrzesień. Słuchajcie, wracają do nas Francis i Sobel w RMF Max. One Day in Poland. Właśnie tutaj chcielibyśmy wylądować.

0: od Dub Dogs z Brazylii, ich How Does It Feel. A skoro kończą się wakacje, to wiele osób pyta, czy ja, jak robię tutaj, prawda, w radiu, to znam długoterminowe prognozy pogody, jaka będzie jesień i może kiedy spadnie pierwszy śnieg i kiedy trzeba zmienić opony. Słuchajcie, no, to nie jest aż tak, że możemy aż tak daleko wywróżyć. Jedno mogę wam powiedzieć, jeśli chodzi o wrzesień, na pewno pogoda będzie dobra na grzyby. Już tam sobie rosną, dajcie im trochę. No właśnie, co w pogodzie? O tym za chwilę w RMF Max.
1: Reklama. Słuchaj, Marian.
2: No?
1: Czekam tu na Mariolkę, a ona mi mówi, że musi jeszcze kawę kupić i płyn do prania i jeszcze pokarmy podejść. Aha. A ja jej na to, a co ty będziesz po tych wszystkich sklepach biegać?
2: Ta.
1: W Media Expert masz wszystko w super cenach, jeszcze z darmową dostawą do ponad 600 elektromarketów w całej Polsce.
2: No i co, Barbara, i co?
1: No jeszcze o tych tabletkach do zmywarki sobie przypomniała i wszystko razem w super cenach Media Expert kupiła.
2: Ta Mariolka to jest naprawdę...
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego, wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Ciekawy nowych smaków? Odważ się i odkryj wyraziste desery, przekąski i sery. Nie przegap takich pyszności. Sprawdź w Lidlu wyjątkowe produkty w stylu iberyjskim. Od poniedziałku wszystkie wędliny marki Sol & Mar 25% taniej przy zakupie dwóch. A wszystkie oliwki w puszce Sol & Mar 3 plus 1 za grosz.
5: Lidl, to się opłaca.
6: Amazon przedstawia Szymon i ekstremalna wycieczka górska. Przed wyruszeniem na nieprzetarte alpejskie szlaki Szymon wszedł na Amazon i przygotował się do wyprawy. Zamówił buty trekkingowe, zapasowe sznurówki, plecak wspinaczkowy z namiotem,

0: www.lidl.pl. Wpadaj po dobrą zabawę, zostań dla dobrej sprawy. W imieniu partnera głównego na wydarzenie zaprasza Łukasz Słołka, marszałek województwa małopolskiego.
1: Ubezpieczenie samochodu w banku?
2: Tak, w Erste Bank Polska kupisz je online. Z kontem i ubezpieczeniem auta w Erste Online możesz zyskać do 800 zł w promocji. Szczegóły na erste.pl/bonus. Organizatorem promocji zyskaj do 800 zł z kontem i ubezpieczeniem auta jest Erste Bank Polska SA. Przystąpisz do niej do 30 września 2026 roku. Kierujemy ją do nowych klientów. Konto to rachunek płatniczy. Erste Online to usługi bankowości elektronicznej. Więcej na erste.pl/pad. Erste Bank Polska SA jest agentem ubezpieczeniowym wpisanym pod numer 111-35-943-A do rejestru pośredników ubezpieczeniowych, który prowadzi KNF. Więcej na erste.pl. Materiał marketingowy stan na 1 sierpnia 2026 roku.
3: Jakie buty i plecaki na powrót pełen okazji? Kupuj z rabatem do minus 30% przy zakupie minimum dwóch rzeczy, a dodatkowo odbierz 10% zwrotu w Modivo Club Gold. Oferta ważna do 31 sierpnia na stronie i w aplikacji. E-obuwie, wie, wie, wie.
4: Nieważne, dokąd prowadzi cię lato. Ważne, jak się tam dostaniesz. Mercedes-Benz GLA, stworzony do spontanicznych weekendów i dalekich podróży. Teraz tego dynamicznego SUV-a możesz mieć już od 899 zł netto miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Nie czekaj, ruszaj po swojego GLA już dziś. Sprawdź również atrakcyjne oferty na GLB, GLC Coupé oraz klasę E.
5: Zaprasza Sobiesław Zasada Automotive. Kraków, ulica Armii Krajowej 17.
6: Euro na wszystko cię stać. Eurorabaty masz.
7: Finał festiwalu rabatów w RTV Euro AGD. Promocja na tysiące produktów. Telewizor LG 65 cali. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 2699. Teraz za 1999 zł. Cena promocyjna obowiązuje do 5 września.
6: Do euro przyjdź.
7: Szczegóły w sklepach i na euro.com.pl.
8: I po reklamie.
9: To jest RMF Max.
10: Hit na maksa.
11: Kraków 96 i 7 FM.
12: Do północy w Krakowie ma obowiązywać ostrzeżenie przed możliwymi burzami, w czasie których niewykluczone są opady deszczu. Zdaniem synoptyków noc pochmurna, ale dość ciepła temperatura zatrzyma się w okolicach 16 kreski. Warunki biometeo będą niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro trochę chłodniej, temperatura maksymalna to 25 stopni, ta odczuwalna nieco wyższa, ale będzie za to spokojnie. Przez cały dzień utrzyma się zachmurzenie umiarkowane, nie powinno padać.

0: ostatni dzień lata Gibbs, Ego i Formany. I to tak jakby dzisiaj, no bo od jutra 1 września meteorolodzy zaczynają już jesień, choć astronomiczne lato potrwa jeszcze kilka tygodni. Czyli oficjalnie można wyciskać także dzisiaj wieczorem z lata ostatnie soki. No to jesteście na dobrej fali, RMF Max z wami. Nie zabraknie świetnych hitów, teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Tu RMF Max Kraków. Siemano, cześć. Sprawdzamy, co w Krakowie dobrego będzie się działo również pod kątem koncertowym. Pozwoliłam sobie zajrzeć na stronę Hive Parku. No słuchajcie, to będzie naprawdę mocna jesień i jeżeli lubicie zróżnicowaną muzę, czasem rapsy, czasem trochę EDM-ów, a czasem jeszcze coś kompletnie innego i zwariowanego, to jest to miejsce, do którego warto zaglądać w ciągu kilku najbliższych tygodni. Z tego co widzę, taki najbliższy ciekawy koncert to coś dla fanów rapowych brzmień. Dwa Sławy, Gruby Mielski, Pers, to oni grać będą 27 września w Hype Parku. Bilety jeszcze są. Jeżeli wolicie trochę bardziej taką EDM-ową energię, to Avalon 2 października będzie i bilety też jeszcze są. Z cyklu Szaleństwa dostępne w Krakowie Little Big, czyli grupa, którą możecie znać ze Skibidi, zanim to jeszcze było modne, 22 października zagrają właśnie w Krakowie. A jeżeli potrzebujecie imprezy zdecydowanie szybciej, to jutro 22:30 Poor Decisions and No Regrets. Taka impreza w Prozac. Jak zawsze.
2: Reklama.
3: Powrót do szkoły coraz bliżej. W RTV Euro AGD znajdziesz sprzęt, który ogarnie nie tylko naukę. Sprawdź smartfon Xiaomi 17T Pro z pojemną baterią 7000 mAh. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 3999. Teraz tylko 3599 zł. To aż 400 zł, które zostanie w Twojej kieszeni. Z dobrym sprzętem łatwiej wejść w nowy rok szkolny. Sprawdź w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Amazon przedstawia pierwszy wspólny wyjazd Zosi z Tomkiem. Zosia weszła na Amazon, żeby przygotować się na romantyczny weekend w Paryżu. Znalazła maskę na oczy, Kindla, zatyczki do uszu i wyjątkowo wygodną piżamę. Idealne na odpoczynek po całym dniu zwiedzania. Trzymaj się, Tomku. Dla Zosi nie ma nic bardziej romantycznego niż dobry sen. A teraz zapasz dla niej rumianek. Znajdź to na amazon.pl.
5: Hej, co u ciebie?
6: Zapisałem się do TEB Edukacja.
5: O, fajnie! Mają dużo super kierunków. Co wybrałeś?
6: Szkołę medyczną. Jedną z najlepszych.
5: Tyle lat nauki. Wytrzymasz?
6: W TEB Edukacja? Tam zawód medyczny zdobywasz szybko, a potem masz ciekawą, pewną pracę.
5: Też bym tak chciała.
6: Sprawdź kierunki medyczne i wiele innych na stronie teb.pl lub w najbliższej placówce. Kraków, Szpitalna 38 przez 5.
5: TEB Edukacja. Uczymy w Twoim kierunku.
7: Ale upał. Nie do utrzymania, prawda, Marian? Marian... Marian, gdzie ty się schowałeś?
8: W lodówce tej nowej!
9: Mega okazje w Media Expert. Na przykład dwumetrowa srebrna lodówka Beko z wyświetlaczem. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2598 zł. Teraz za jedne 2298. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
10: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
11: Małopolsko, szykuj się na prawdziwą moc pomagania razem z Fundacją Akuratna. Już 5 września w Myślenicach na plaży Trawiastej na Zarabiu wyjątkowe wydarzenie. Akuratna moc pomagania. Świętuj z nami Międzynarodowy Rok Wolontariatu. Dla dzieci wielkie balonowe miasteczko. Dla dorosłych potańcówka z mistrzem świata w disco foxie Tomaszem Solarzem. Szczegóły na stronie akuratna.pl. Wpadaj po dobrą zabawę, zostań dla dobrej sprawy. W imieniu partnera głównego na wydarzenie zaprasza Łukasz Smołka, marszałek województwa małopolskiego.
12: Gotowi na szkołę? W CCC zgarnij aż 40% rabatu na wszystkie plecaki, torby i walizki przy zakupach za minimum 99 zł w Modivo Club. A z Modivo Club Gold zawsze zyskujesz 10% zwrotu. Spakuj się do szkoły w salonach CCC. Szczegóły w regulaminie.
13: Dobra elektronika nie musi być nowa, by cieszyć. Zobacz pewny sprzęt w outletowych cenach na Allegro. Powystawowy lub odnowiony wciąż wygląda i działa jak nowy. Wybierz mądrze i oszczędzaj. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
14: I po reklamie.
15: To jest RMF Max.
16: Hity na maksa.
15: Kraków 96 i 7 FM.
17: Thank you.
16: Jesteśmy na 96,7 FM. Słuchacie RMF Max Kraków. Kinga Nega. Czas na flash. 10,5 miliona złotych. Tyle ma kosztować remont 2,5-kilometrowego odcinka obwodnicy Krakowa między węzłami Modlnica i Modlniczka. Prace będą prowadzone głównie nocami, a potrwają do końca września. Drogowcy sfrezują starą nawierzchnię, a później ułożą nowy asfalt. Jezdnia w kierunku Warszawy będzie czasowo zamykana, a kierowcy będą wtedy kierowani na objazdy przez Rondo Ofiar Katynia. Zarząd dróg chce wykorzystać przedłużony remont torowiska na Grzegórzeckiej i obsadzić przystanki przy hali targowej drzewami. Do kiedy potrwają tu prace?
17: Prace na ulicy Grzegórzeckiej będą trwały zgodnie z zapowiedziami do końca września, natomiast tutaj jeszcze one wszystkie idą zgodnie z planem, natomiast pojawiła się taka koncepcja, żeby pnącza, które znajdują się przy przystankach, zastąpić drzewami i krzewami, żeby tam było więcej zieleni, więcej cienia i ta koncepcja jest właśnie na ostatnim etapie uzgodniania ze służbami konserwatorskimi i no i w ciągu września będziemy chcieli tam te drzewa wprowadzić.
16: Mówił Michał Pycnik z Zarządu Dróg Miasta Krakowa. Szpital Uniwersytecki otrzyma nowoczesny sprzęt medyczny wart blisko 2,5 miliona złotych. Do końca przyszłego roku placówka zostanie wyposażona między innymi w mobilne aparaty USG, respiratory transportowe oraz sprzęt do szybkiego przetaczania krwi. Inwestycja ma zwiększyć gotowość szpitala do działania podczas katastrof i zdarzeń masowych. Użytkownicy Likebusa będą mieć nową aplikację. Przygotujcie się na zmianę. Stara apka zostanie wygaszona.
18: Likebus, mimo iż właśnie projekt unijny się zakończył, będzie cały czas działać i będzie cały czas wozić pasażerów. Przez półtora roku funkcjonowania busika z usługi skorzystało ponad 80 tysięcy pasażerów w ramach prawie 65 tysięcy rezerwacji. Obsługujące ją pojazdy przejechały łącznie prawie 70 tysięcy kilometrów. Na razie to tylko dwa busy jeżdżące po Skutnikach, ale będzie ich więcej, zapewniają mnie urzędnicy. Pojawią się one również w nowych rejonach miasta.
16: O czym informował nasz reporter Przemek Błaszczyk. Staracie się o budowę domu? Wszystko załatwicie teraz szybciej, zapewniają urzędnicy. W Zarządzie Dróg Miasta Krakowa działa już Biuro Obsługi Inwestora. Ma usprawnić wydawanie decyzji i zgód na różnego rodzaju inwestycje.
19: Tak, dla Krakowian o tyle będzie szybsza inwestycja, że nie będziemy tracić czasu na rozpatrywanie i później korygowanie tych warunków, które były z innych jednostek wydawane, tylko inwestor przez to taki zabudowy jednorodzinnej również dostanie szybciej to swoje uzgodnienie, na którym mu zależy.
20: Czyli krótko mówiąc, będziemy czekać krócej na daną drogę, inwestycje? Czy...
19: Tak, docelowo tak.
16: Mówił Przemysław Czech, dyrektor do spraw obsługi inwestora z Zarządu Dróg Miasta. Od 4 do 6 września kampus Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie zamieni się w Kosmiczne Centrum Technologii. Odbędzie się tu międzynarodowy konkurs łazików marsjańskich.
21: Lubisz się bujać? No to mamy coś stworzonego z myślą o tobie. Czas na hity na maksa.
16: To będzie pochmurna, chociaż ciepła noc. Zdaniem synoptyków minie pod znakiem zachmurzenia dużego. Lokalnie może jeszcze zagrzmieć. Niewykluczone są opady deszczu. Na termometrach około 16-17 stopni. Warunki biometeo mają niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro z kolei czeka nas bardzo przyjemny i spokojny wtorek. Bez opadów deszczu, bez burz. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 25 stopni. Ta odczuwalna temperatura może być nawet nieco wyższa. Biomet obojętny.
0: Hej, cześć, witajcie po 19:00, tak trochę nostalgicznie, no bo przecież zamykamy wakacje. Przemek Grabowski z wami w RMF Max, no i wspominamy hity tego lata bez wątpienia. Obecni na wielu imprezach, na wielu biwakach, ogniskach DJ Goya i Jason Derulo teraz, ich Michiko.

Zabierz mnie tam i do tego czasu, kiedy lato dopiero się zaczynało, też tak trochę nostalgicznie. Kygo też ma swój hit wakacji, Take Me Back, a ja teraz też zabieram was do przeszłości. Chciałbym przypomnieć blogi. Pamiętacie blogi? Śledziliście? Może ktoś pisał? Może ma jeszcze swój blog w internecie? Dzisiaj oficjalnie jest Dzień Blogów. No kiedyś rządziły blogi, dzisiaj wiadomo, TikTokerzy, influencerzy, YouTuberzy. Za chwilę Dawid Podsiadło, nie YouTuber, ale no na pewno trochę muzyczny influencer. Czeka jego wakacyjny hicior na błysk.

Trwały wakacje Magnetic od projektu Bauza, a teraz dzień szybko się skraca, no bo ten to trwa sobie 13 godzin i 40 minut i jest już o ponad 3 godziny krótszy niż ten najdłuższy dzień w roku. I właśnie dlatego może wieczorne grille nagle zaczynają kończyć się po ciemku. Ja przeżyłem taki, zaczynasz? Jeszcze jasno? Szybko robi się ciemno? Ale fajnie, jak ciemno to też przyjemnie. Czy ktoś może szykuje się na jeszcze ostatniego wakacyjnego grilla? To smacznego, już czuję te zapaszki. Za chwilę Avicii, Waiting for Love. Grillować przy poniedziałku, no naprawdę, gratulacje, jak ktoś może, naprawdę, zazdro i pozdro.

0: Roxy rzeczywiście wypłynęła muzycznie na szerokie wody. Roxy i Faust tutaj w RMF Max na koniec wakacji. I z tej okazji mamy specjalny quiz na rmfmax.pl na koniec wakacji. Możecie sobie szybko zrobić. No na przykład jest takie pytanie. Co uczniowie zwykle muszą przygotować przed rozpoczęciem roku szkolnego? A. Narty, B. Przybory szkolne, czy C. Sprzęt plażowy? No, to może być podchwytliwe, bo nie wiem jak w Norwegii, to może narty też szykują, wiadomo, że tam szybko robi się zimno. A u nas teraz będzie jeszcze gorąco, jeszcze słonecznie, jeszcze wakacyjnie. Kolejna nowość z Berlina, to przyjaciele z ekipy Fastboy, nasza nowość Music Sounds.
1: To jest nowość RMF Max.

0: tych kończących się wakacji. Za chwilę sprawdzamy, co w pogodzie także na jutro. No i wróci Alan Walker, który zagrał przecież w ostatni weekend na Fire Festivalu. Ekipa RMF Max była na miejscu. Pozdrawiam tych, którzy robili sobie z naszą ekipą piękne zdjęcia. Możecie sprawdzić relacje na Instagramie. Możecie zobaczyć, co przeoczyliście. Alan Walker, Gwiazda Soboty, już za chwilę. Jego nowość Fate.
1: Reklama. Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy?

0: tylko do 10 września i nie łączy się z innymi obniżkami. Abra Meble. Najniższe ceny. Lubię to.
1: Patrz, Barbara, ale w Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega, mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład Google TV TCL 65 cali, mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3799 zł. Teraz za jedyne 2799. Z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł.
4: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
5: Ta, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
6: Śnieżnobiały uśmiech z Tatr Wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
7: W Carrefourze mamy wzorową okazję. Zadbaj o wyprawkę bez stresu dla portfela. Od 27 sierpnia do 5 września kup artykuły szkolne za minimum 250 zł i odbierz 50 zł w ebonie na kolejne zakupy. Szczegóły na carrefour.pl.
8: Jak raty, to tylko w RTV Euro AGD. Kup produkt objęty promocją w 30 ratach 0%, RRSO 0%, a my spłacimy za Ciebie dwie raty. Promocja do 5 września. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
9: I po reklamie.
10: Ja też dołączam. Jestem Daniel.
11: Hi, this is Britney Spears.
12: Hi, this is David Guetta.
5: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.
13: To będzie pochmurna, chociaż ciepła noc. Zdaniem synoptyków minie pod znakiem zachmurzenia dużego. Lokalnie może jeszcze zagrzmieć. Niewykluczone są opady deszczu. Na termometrach około 16-17 stopni. Warunki biometeo mają niekorzystnie wpływać na nasze samopoczucie. Jutro z kolei czeka nas bardzo przyjemny i spokojny wtorek. Bez opadów deszczu, bez burz. Na termometrach maksymalnie zobaczymy 25 stopni. Ta odczuwalna temperatura może być nawet nieco wyższa. Biometeo obojętne.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: przebojowo Marlon Hofstadt, jedna z wielu nowości z poczekalni listy Hot Bands I Like. Kto lubi, głosuje. Graba, sprawdza i odlicza. Zaczynamy za kilka minut kolejną dziesiątkę listy Hot Bands i do tego nowości, których może jeszcze nie słyszeliście. rmfmax.pl, tam trzeba wpaść. Teraz sprawdzimy, gdzie można wyjść.
1: Tu RMF Max Kraków i Tour de Club. Dzisiaj sprawdzamy, co dobrego możemy złapać w krakowskich kinach. A że trwa jeszcze letnie tanie kinobranie, no to Kino Pod Baranami zaprasza na przykład dzisiaj. Na to jeszcze zdążycie. Na film Tamte Dni, Tamte Noce. Najpiękniejsze wakacyjne kino. Będziecie beczeć, będziecie się dobrze bawić. Warto ten film zobaczyć. Jeżeli natomiast wolicie coś świeżego, to podpowiadam na przykład Piękne Kino prosto z Bydgoszczy. Polski film dokumentalny, który też wam się spodoba i ma wakacyjny klimat, czyli Kandydaci Śmierci. Historia przyjaciół, którzy od lat się spotykają, żeby kręcić amatorskie horrory. Dorastanie, przyjaźń, życiowe zmiany, to wszystko możecie w tym dokumencie przepięknym zobaczyć. Z dobrych dokumentów Kumotry też cały czas jeszcze są grane. A jeżeli macie ochotę na klasykę, no to mamy 25-lecie pierwszej części Harry'ego Pottera i w kinach w Krakowie w tym tygodniu bez problemu Harry Potter jest do złapania. Zresztą nie tylko pierwsza część, bo kolejne, na przykład Harry Potter i Zakon Feniksa też na was jeszcze czekają. No i Terminator 2, Dzień Sądu, również wrócił.
2: Reklama. Na rzeźki poranek, na świeże spojrzenie, na wielkie wejście, na wieczorny chill, na skórę, która ci podziękuje. Na wszystko masz swoją Isanę. Wybieraj kosmetyki i komponuj pielęgnację w swoim rytmie. Isana, tylko z Rossmana.
3: Głodni emocji, żądni pieniędzy, dobry tak. Chwale.
4: Ci handlarze wiedzą, jak pachną duże pieniądze.
5: Nie licytowałam, bo ty mi przerwałaś.
4: Gdy w grę wchodzą grube kwoty, trudno opanować emocje. Zakup w ciemno. Od poniedziałku do czwartku o 20:05 w TTV.
6: Jak jednym słowem określi pan program Taskmaster?
7: Katastrofalny, turbogłupi, pełen chaosu, żenujący, rozjechany, bezsensowny, po prostu...
8: Najlepszy program na najgorszy dzień tygodnia. Taskmaster. Już dziś o 21:30 w TVN.
9: Chcesz mieć sprzęt jak nowy, ale nie za miliony monet? Zobacz elektronikę na Allegro w outletowych cenach. Kupujesz pewny sprzęt, który wygląda, działa i cieszy jak nowy. Sprawdź elektroniczne hity outletu na Allegro.
10: Znowu to samo. Mam pilne zlecenie, a brakuje mi ludzi. Szukam i nic. Jak tu działać?
11: Dlatego warto szukać tam, gdzie rezultat to nie tylko kolejny CV, a nowy pracownik w zespole.
10: A gdzie tak jest?
11: Na pracuj.pl dla firm, gdzie znajdziesz wszystkich. Od pracowników produkcji po kandydatów do sklepu i recepcji. Wystarczy, że dodasz ogłoszenie już od złotówki i zamiast ciągle szukać, rozmawiasz, wybierasz i... O, to już zatrudniam. Szybko, skutecznie i z ogłoszeniem nawet za złotówkę. Pracuj.pl dla firm. Tu nie szukasz, tu zatrudniasz.
12: Mega okazje w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do listopada nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
13: I po reklamie.
14: To jest RMF Max.
15: Hity na maksa.
14: Kraków 96 i 7 FM.
0: Hej, cześć, dobry wieczór, już o tej porze mówimy sobie po 20. No tak, dni coraz krótsze, zamykamy oficjalnie sierpień, wakacje. Przemek Grabowski z wami w RMF Max. Nasz wieczór otwieramy pierwszą dziesiątką listy Hot Bands. Będą fajne nowości, a zestawienie otwieramy od wiralowej wersji Self Aware od ekipy Temper City.

nawet latać. To Fisher i jego nowość w RMF Max, którą polecam wam w tym tygodniu. Głosujcie na ten beat. Nasza nowość What a Life. rmfmax.pl. Tam sprawdzacie hity. No i teraz kolejna premiera tego tygodnia. Wraca Livka. Chyba już kojarzycie jej głos. To jest kolejny hicior, który może szybko dostać się do zestawienia. Livka, poza tobą nic.

Przedłużmy sobie wakacje przy takim bicie, przy takim trensie. Z pozdrowieniem dla polskiej Trans Family, która głosuje na Armina von Burena pod rmfmax.pl. Armin von Buren i Sasza mają swój hicior na liście Hop Benz i być może Everlasting doczeka się miejsca pierwszego. No jest jeszcze kilka dni do końca tygodnia. Teraz numer na koniec wakacji oficjalnie, taki bardzo plażowy i słoneczny ze Szwecji. W trakcie tego lata wrócili do nas także oni. O, to Jubel w numerze Ocean House.

0: Jak się przy jego muzyce, bo potwierdzono, że wróci do Polski Tame Impala, gwiazda festiwalu Open Air 2027. Luzę to nasza kolejna nowość tego tygodnia. Tame Impala jest to siódmy, może być najlepszy, może jutro, tak 1 września, na starcie roku szkolnego. Głosujecie na rmfmax.pl, za chwilę jeszcze słoneczne Afro House, Shimza i Arko na szóstym w numerze Fire Fire. RMF Max.
1: Reklama. Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
2: Tak, ale pomógł mi Zdrowid Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowid Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
3: Zdrowid Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowid.
4: RMF Max. Znowu ktoś wygrał 15 tysięcy złotych.
5: Nie wierzę!
6: 15 tysięcy złotych!
5: Gratulacje!
7: Nie spodziewałam się. Powiedziałam, że dzisiaj to jest taki raz. Jak zwykle, jak wyszedłem.
8: Casa de Palma.
4: Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
3: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
9: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą Ci wdzięczne.
10: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce. Zdrowid.
11: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
12: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
11: To teraz jeszcze Ci szybkę wymienią, jak się zbije.
12: Ach, ci panowie z Media Expert.
11: Prawda?
13: Teraz w Media Expert Twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
14: Chcesz czerpać jeszcze więcej radości z zakupów? Z aplikacji

0: aktywuj kupon i ciesz się zakupami pełnymi korzyści. Kupon jest ważny od 1 do 30 września. DM. Tu liczy się człowiek. Tu kupuje.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
5: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin, suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
6: I po reklamie.
7: Z tej strony Asia.
8: Tu Ola i Jarek.
9: Siemano, z tej strony Vito Bambino.
10: Cześć, tu Oskar Cyms.
11: Nazywam się Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
12: RMF Max. Kraków 96 i 7 FM.

kręcą nas bardzo. House'owy beat w RMF Max. Nasze nowości Jazzy i Chris Lorenzo w numerze Invisible. Na razie poczekalnia listy Hot Bands. Teraz otwieramy pierwszą piątkę. Tutaj bez wątpienia również internetowy rekordzista. Fanki głosują, fani też. Oskar Cyms, czy pobije swój rekord także na liście Hot Bands? Zobaczymy. Macie go na piątym bez końca.

0: to jest tak, że brytyjska scena klubowa i scena muzyki house to nie tylko Londyn i okolice, ale także coraz częściej Manchester, reprezentujący to miasto Josh Baker w naszej nowości My Place. Polecam wam ten beat w tym tygodniu w RMF Max. Na miejscu trzecim w ostatni poniedziałek wakacji David Guetta i Alok, Run Run River. Na drugim Gibbs, Kukon i Jonathan, Ty Masz. No i teraz nasza oficjalna, taka amerykańska jedynka zamykając wakacje. DJ z Ameryki przecież, z USA. Moonlight i Fordo w numerze Alabama 10 to nowe miejsce pierwsze.
1: One. Numer

0: Midnight i Fordo na szczycie listy Hobbens. Zostańcie z RMF Max. Wracam tutaj z dobrym bitem. Za chwilę Dub Dogs, czeka Ed Sheeran, Alex Warren. Teraz sprawdzimy, gdzie warto wyjść.
1: Halo Kraków, przychodzę z dobrymi informacjami. Kończy się lato, co jest akurat złą informacją, ale od września wraca wiele imprez, kluby wracają do pełnej działalności, więc moi drodzy, szykujcie nogi. Poczta Główna na przykład powraca już od jutra imprezowo, będzie się tam działo, kończą urlopy i możecie się szykować na przykład na 5-18 września. Noc polskich hitów nas czeka pod tytułem Zawsze z Tobą Chciałbym Być, więc ich troje na pewno będzie Daria Zawiałow, Dawid Podsiadło, Ralf Kamiński, będzie Bajm, Rojek, Sanach, Taco, Hemingway, a nawet Zbysiu Wodecki. To wszystko będzie działo się w Poczcie Głównej. Oczywiście, jeżeli chodzi o artystów, no to oni nie pojawią się tam na żywo, ale na playliście na pewno będą, a więc Poczta Główna warto obserwować. Jeżeli chodzi o Prozaka, to tutaj też dużo dobrych imprez nam się szykuje w tym tygodniu. Jutro Poor Decisions and No Regrets, a więc impreza w środku tygodnia, taka idealna do żałowania, a w czwartek Daft Punk Night od 22.30 do 5.00 będzie pięknie i bardzo tanecznie.
2: Reklama.
3: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
2: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
4: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowit.
5: Szukasz studiów, które dają coś więcej? Studiuj w samym sercu Krakowa. UEK to nowoczesne kierunki, inspirujący ludzie, zielony kampus i możliwości, które otwierają przed Tobą świat. Rekrutacja rozpoczęta. Nie czekaj. Wybierz studia, które zapewnią Ci najlepszy start. Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie. Studiuj, doświadczaj, żyj!
6: Upały. To nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób.
7: Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit.
8: Działanie produktu wynika z działania jego składników.

0: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
1: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
2: No.
1: A tamta to jest mega.
2: Mega.
3: Mega okazje w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2699 zł. Teraz za jedyne 1999. Z kodem rabatowym taniej aż o 700 zł.
4: Pan Rębiszewski?
5: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
4: No to życzę szczęścia.
5: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
6: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
7: Haniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
8: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
7: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
8: Uff, jest dla mnie ratunek.
7: Tak.
9: Feminost, utrzymaj kontrolę.
10: Zdrowit.
11: I po reklamie.
12: Z tej strony Krzychu.
13: Ja też dołączam, jestem Małgośka.
14: Hi, this is Denzel.
15: Hey yo, this is Eminem.
16: Cześć, tu Natalia Kawałek. Razem jesteśmy RMF Max.
17: Kraków 96 i 7 FM.

Nim wszyscy zaczęli słuchać Maty i Żabsona, to słuchało się kiedyś Lerka i Nowatora. Naprawdę, moja panienka. Taki trochę old school, ale będzie też new school. Dzisiaj wieczorem obiecuję. Przemek Grybowski, witajcie na końcówce wakacji wieczorowo w RMF Max. No i teraz właśnie nowa szkoła, new school, new house school, Sony Fodera. Ten beat polecam wam już na wrzesień. Robię głośniej tutaj o tej porze. Sony Fodera tak dobrze leci w numerze Let Me Be In Your Arms.

0: ucieknę, Kebo, Zalia i Faust robią nam klimat wieczorowo, jeszcze sierpniowo, no jutro zaczynamy wrzesień. A to oznacza także początek tej jesieni meteo, ale spokojnie, klapek jeszcze nie trzeba chować do piwnicy. Sprawdziłem, we wrześniu też jeszcze będą piękne, słoneczne dni. Wieczorowo i rano chłodniej, ale w ciągu dnia to jeszcze będzie można złapać trochę słońca. No i za chwilę też złapiemy trochę słońca. Robin Schulz i jego wakacyjny hicior już czeka. A Better Times.
1: Reklama.
2: Upały to nie są żarty. Efekt? Osłabienie, ciągłe pragnienie i brak energii. Wraz z potem możesz stracić cenne elektrolity i minerały. Aby je uzupełnić, sama woda nie wystarczy. Jest na to sposób. Litorsal. Suplement diety. Rozpuszczony w wodzie, Litorsal gasi pragnienie, nawadnia i utrzymuje prawidłowy poziom płynów i elektrolitów podczas upałów. Zdrowit. Działanie produktu wynika z działania jego składników.
3: Tak zbija się kokosy w RMF Max.
4: Zgarniasz 15 tysięcy złotych!
5: Ja nie mogę!
3: De Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści MAX na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
6: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
7: Po obiedzie mam totalny zjazd i zasypiam na stojąco. A później czuję takie ssanie w żołądku, że muszę szybko zjeść coś słodkiego.
8: Brzmi znajomo? Sięgnij po Trisulin. Suplement diety. Trisulin to potrójna moc ekstraktów z morwy, kozieradki i gurmaru. Dla prawidłowego poziomu glukozy we krwi. Gurmar dodatkowo ogranicza chęć podjadania, ochotę na słodycze i pomaga utrzymać wagę. Trisulin i cukier w normie. Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
9: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
10: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył? No.
9: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
10: Wygodnie i za darmo.
9: No.
11: Teraz w

0: tej reklamie wykorzystano głosy wygenerowane przez AI.
1: KiK. Więcej na jesień i na wyjątkowe okazje. Dzięki świecom w szkle z jesiennym motywem za 12 zł oraz szklankom ze słomką w różnych kolorach za 7 zł. Więcej w Twoim sklepie. KiK. Więcej niż się spodziewasz.
2: Pan Rębiszewski?
3: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
2: No to życzę szczęścia.
3: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
4: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
5: Marzysz o flagowym smartfonie, ale nie chcesz przepłacać? Sprawdź hity outletu na Allegro. Czeka na ciebie sprzęt znanych marek, który wygląda i działa jak nowy. Wybierz dobrze i w korzystnej cenie. Jak pewny sprzęt z drugiej ręki, to Allegro.
6: Adam, nie poznaję cię. Jak nie rower, to bieganie, jak nie siatkówka, to squash, basen albo siłownia. Przecież jeszcze niedawno narzekałeś na skurcze i problemy z nogami.
7: Tak, ale pomógł mi Zdrowit Skurcz Plus. Suplement diety Zdrowit Skurcz Plus zawiera magnez i potas, które usprawniają pracę mięśni, oraz różdżyk, który wspiera krążenie w kończynach.
8: Zdrowit Skurcz Plus. Wyślij skurcze na długie wakacje. Zdrowit.
9: I po reklamie.
10: Monika?
11: I jeszcze ja, Madzia.
12: Hey, it's Teddy Swims.
13: Hey, yo, this is Eminem.
14: Witajcie, tu Irek Jakubek. Razem jesteśmy RMF Max.
15: RMF Max.
16: Hity na maksa.
17: Hity.

Just. Ten DJ też miał bardzo przebojowe wakacje przed chwilą. Jego Zakaria w RMF Max. Słuchajcie, dzisiaj u nas w radiowej kuchni trwały dyskusje dotyczące mikrofalówki. No i były różne teorie. Podgrzewać sobie te kotleciki na obiad czy nie, bo wszyscy będziemy świecić. No to ja postanowiłem to sprawdzić i przekazuję. Słuchajcie, mikrofalówka nie sprawia, że jedzenie staje się radioaktywne. Oczywiście jest tam specjalne promieniowanie, ale to nie oznacza, że odgrzewając obiadek uruchomimy jakiś mały reaktor. To nie. No to pozdrowienia dla wszystkich, co w kuchni. I na późną kolację Yerbox w RMF Max, jego Graceland.

0: Czy pamiętacie pewien sylwestrowy wieczór w Zakopanem? Tak, tak, miłość, miłość w Zakopanem i on na scenie. Jason Derulo może wróci do Polski i DJ Goya, Michiko. Jeden z największych hitów tych kończących się wakacji. No to mam dla was coś nowego już na wrzesień. Wraca do nas DJ Ellie Oaks i śpiewająca dla niego Lavinia. To taki perfekcyjny duet w jego przypadku i słychać tu pewien hicior z przeszłości, czyli Bittersweet Symphony grupy The Verve. Tak, niedosłownie, no ale melodia praktycznie ta sama i do tego szybki beat. Ellie Oaks i jego Reasons teraz u nas.
1: To jest nowość RMF Max.

0: Igo i For Money na ostatni dzień lata. I to rzeczywiście dzisiaj, tak przynajmniej meteorologicznie, astronomicznie, to jeszcze lato sobie potrwa. No to co, jutro słyszymy się 1 września, już tak oficjalnie w trakcie jesieni meteo. Będzie przebojowo, obiecuję, zapraszam was gdziekolwiek będziecie. Wtorek, godzina 18, Przemek Grubowski przenosi wasze ulubione hity, a od 20 nowe wydanie listy Hobbency. Można głosować jeszcze dzisiaj wieczorem, wskakujcie na rmfmax.pl. Do usłyszenia, cześć!
1: Reklama.
2: Aniu, jesteś cały czas taka spięta i skupiona.
3: Wiesz, wyjścia z domu są bardzo stresujące. W kółko myślę o moim problemie z utrzymaniem moczu. Kaszel, śmiech zawsze kończą się wpadką.
2: Wiele kobiet się tak męczy. A przecież jest Feminost. Mnie bardzo pomógł. Feminost, suplement diety, pomaga kontrolować trzymanie moczu i wspomaga prawidłowe napięcie mięśni, w tym mięśni kegla. I już nie boję się wychodzić z domu.
3: Uff, jest dla mnie ratunek.
2: Tak.
3: Feminost. Utrzymaj kontrolę.
4: Zdrowid. Tak zbija się kokosy w RMF Max.
5: Zgarniasz
4: 15 tysięcy złotych!
6: Ja nie mogę!
4: Kasa de Palma. Wygraj 15 tysięcy złotych lub inne nagrody. SMS o treści Max na numer 7327. Koszt 3,69. Lub wejdź online na rmfmax.pl.
7: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
8: Patrz, Barbara, ale no. Media Expert jest mega.
9: No.
8: A tamta to jest mega.
9: Mega, mega.
10: Mega okazje w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Moto G87. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1699 zł. Teraz za jedyne 1399. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
11: Lody, lody! Zapraszamy na pyszne lody! A do tego mrożona kawa z bitą śmietaną!
12: Słyszysz lody, kawa, ale odmawiasz, bo nie tolerujesz laktozy. Nie musi tak być. Sięgnij po LactoControl.
13: Suplement diety LactoControl poprawia trawienie laktozy z mleka. Wystarczy jedna tabletka LactoControl przed posiłkiem, by jeść to, co się lubi. Bez dyskomfortu. LactoControl i produkty mleczne mogą być bezpieczne. Zdrowid.
14: Pan Rębiszewski?
15: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A resztę swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
14: No to życzę szczęścia.
15: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
16: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: No nie wierzę, jaki piękny świat jest od rana. To aż chce się żyć.
16: Tak, wiedzą ci, co wstają. Bądź na maksa już od rana. Hity, energia i materiał do beki na cały dzień. Róbmy razem poranek. Wstawaj, nie udawaj. W tygodniu już od 5.30 w RMF Max.
17: Śnieżnobiały uśmiech stadr wysokich? Poznaj moc wybielającego pędzelka do zębów White Glow Stick Biała Perła. Szukaj w drogeriach i aptekach.
18: Wzdęcia, bóle brzucha, zaparcia czy zespół jelita drażliwego – to najczęstsze problemy moich pacjentów. Jako lekarz polecam Ibesan Maślan Forte do postępowania dietetycznego, bo zawiera kwas masłowy w dużej dawce, który odżywia uszkodzone jelita, wspomaga ich regenerację i odbudowę mikroflory. To prosty sposób, żeby podreperować zdrowie jelit. Ibesan Maślan Forte. Twoje jelita będą ci wdzięczne.
19: Żywność specjalnego przeznaczenia medycznego. Pozostałe informacje w ulotce.
20: Zdrowid.
21: I po reklamie.
22: Hejka, tu Maciek.
23: Ja też dołączam, jestem Aneta.
24: Hey, this is Imagine Dragons.
25: What's up, it's Sean Paul.
26: Siema, tu Dawid Piązek. Razem jesteśmy

0: Reklama.
1: Pan Rębiszewski?
2: We własnej osobie. Lotto poproszę. No to szczęśliwe liczby. 3, bo teraz pula gwarantowana to 3 miliony złotych. 35, bo tyle można wygrać za trójkę. A reszty swoich liczb nie zdradzę, ale zdradzę, że teraz w Lotto większe kumulacje i wyższe wygrane. Więc ja gram.
1: No to życzę szczęścia.
2: Szczęście już mam, a teraz wyższa wygrana czeka.
3: Jeszcze więcej szczęścia, więc graj w punktach Lotto w aplikacji i na lotto.pl.
4: I po reklamie.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żadnym.

Rodzina się pewnie modli i tęskni. Pewnie na pielgrzymce są u Matki Boskiej Licheńskiej. Bo ten melanż trwa mniej więcej ile Kongres Wiedeński. Ale wracam, łapię metro, stacja Dworzec Wileński. iPhone dzwoni, ale nie mam chęci na rozmowy. Stoi praska dziunia w stroju disco barokowym. Teraz pociąg mija szybko stację Stadion Narodowy. Kupowa

Gdybym nie poszedł na tamtą imprezę, gdybym nie pogadał jeszcze w Uberze, gdybym nie powiedział, że nadal wierzę, gdybym komuś później oddał swe serce, co wtedy? Co wtedy? Boję się tego, gdy patrzę na siebie.